I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie, bohater.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów

uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

0: co dzień.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, tak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować? Ech się babcia cieszy.

0: Pogoda.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.
2: Uwa wyspa jak wulkan gorąca. Ola. Ej ja.

uda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Jolanta Borusiewicz kłania się, Radio Pogoda.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: czwartej przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Radio Pogoda 88,4.

0: dziękujemy.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. W piątek, ostatni piątek szkoły, tak się składa. Na początek najważniejsze wiadomości.
6: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego, nauczyciele domagają się podwyżek i fala upałów. Powiemy, w jakich miejscach w Polsce będzie nieco chłodniej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Michał Pierzchała.
6: Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trojga poszkodowanych jest poważny, ale stabilny. Napastnika zatrzymano. Służby ustalają przyczyny i okoliczności ataku. 11 osób zostało poszkodowanych. 3 po przebadaniu trafiły do szpitali. Po popołudniowym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce pociągami PKP Intercity relacji Białogard, Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dzisiaj, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
7: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
6: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są między innymi niskie zarobki.
7: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
6: Decyzję w sprawie protestu związek ma podjąć w najbliższy wtorek. Afrykański upał dociera do Polski. W weekend i poniedziałek temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
8: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz. Ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
6: Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
9: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
6: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe, głównie drugiego stopnia, przed upałami. Na mundialu Tunezja przegrała z Holandią 1-3. Drużyna z Afryki zajęła ostatnie miejsce w tabeli, a pomarańczowi awansowali do 1/16 finału z pierwszej lokaty. Wcześniej Japonia zremisowała ze Szwecją 1-1. Oba zespoły zakwalifikowały się do fazy pucharowej. Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. Ta ostatnia drużyna po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej. Z kolei Curaçao odpadło z mundialu już po fazie grupowej, ale jego debiut został odebrany jak sukces. Najmniejszy kraj w historii Mistrzostw Świata zdobył pierwszy punkt, strzelił pierwszego gola, a na wyspie Diasporze w Holandii i na sąsiednich wyspach dominowała przede wszystkim duma. Więcej informacji sportowych w Radiu Pogoda za godzinę.
5: To ja jeszcze mogę,
6: tak.
5: Bo widzę tutaj, że trwa jeszcze mecz Turcja-USA i on się zaraz skończy. I proszę sobie wyobrazić, że Turcja wygrywa ze Stanami Zjednoczonymi 3-2.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz Radia Pogoda.
10: Przypominamy o weekendowych zmianach w centrum Warszawy. Krakowskie Przedmieście ponownie jest wyłączane z ruchu samochodowego na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała w każdy weekend do końca lipca, dlatego planując podróż do centrum warto wziąć to pod uwagę. Zachowajcie ostrożności i dobrego dnia.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
11: Pogoda w Warszawie.
10: Z rana we Warszawie jeszcze jest w miarę przyjemna temperatura, ale dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy na termometrach nawet 31 stopni. Będzie sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale będzie cieplej. Natomiast w niedzielę temperatura ma przekroczyć nawet 37 stopni. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na spacerach.
11: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
5: 5 po 6, Jasia Kruk. Dzień dobry, dzisiaj piątek, 26 czerwca. Kończy się szkoła, zaczynają się wakacje. 177 dzień roku, do końca roku 188 dni, do końca lata 88. Słońce wstało 16 po 4, zajdzie minuty po 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego w roku o 2 minuty już, ale za to adekwatnie do pogody dzisiaj, chociaż nie wiem w sumie. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Chłodnictwa w kalendarzu. No to niech nam wszystkim będzie przynajmniej przyjemnie. Może nie chłodno, może nie zimno, ale jakoś tam komfort termiczny. Padło takie sformułowanie w wiadomościach i tego będziemy się trzymać. I tego wszystkim życzę.

0: Gang Marcela. A to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 po 6 prawie. Co w porannej prasie, Michale?
1: Sporo o wydarzeniach w Gdańsku, który jest, przypomnę, gospodarzem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. I tutaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej artykuł właśnie o tym. Europa inwestuje w Ukrainie, to tytuł tego artykułu. W Rzeczpospolitej także na pierwszej stronie wielkie zadanie dla Europy. Także mogą Państwo poczytać. Sporo też informacji o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie, o zarobkach lekarzy. Także te tematy na pewno Państwo znajdą. No i polityka też dzisiaj w gazetach. Polityka, o której trochę też wczoraj mówiliśmy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, bo są zdjęcia. W fakcie. Na stronie 5 nowego samochodu prezydenta byłego Andrzeja Dudy.
0: Tak, mówiliśmy o tym.
1: A no właśnie, i tutaj jest też dopowiedziane, bo tego pewnie nie powiedzieliśmy, że auto było już w warsztacie, bo to auto używane w ogóle jest.
0: No tak, przecież nowe kosztuje strasznie dużo i bez sensu kupować nowe.
1: Polerowane
0: to
1: reflektory. Polerowane reflektory były, także zabieg usunął zmatowienia i zdjęcie pana Andrzeja Dudy bardzo uśmiechniętego. Także to jeden z tematów politycznych. Drugi temat polityczny jest taki, to już super ekspresu, że Jarosław Kaczyński od grudnia dzieli dach ze swoim bratem ciotecznym, bo druga część jego domu jest w remoncie. No i okazuje się, że no niestety hałasy remontowe i teraz też dotkną, ponieważ w tym tymczasowym domu
0: też
1: właśnie rusza remont. No kto się w wakacje nie remontuje,
0: życie.
1: Wiadomo,
0: właśnie.
1: Gdzie tu się schronić. Mhm. Także no, takie problemy polityczne też dzisiaj w gazetach są opisywane.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii. Krzysztof Krawczyk, jak minął dzień, a jeśli... Ja jeszcze raz wrócę do tego nowego samochodu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Duży szacunek, naprawdę, bo to ciężko wsiąść do takiego samochodu i z niego wysiąść.
1: Sportowe, takie dwuosobowe.
0: Trzeba się prawie położyć tam. Gratuluję.
1: Da radę.

0: 20 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzieci to chyba jeszcze śpią po zakończeniu roku, no tak raczej na 9-10, ale może nie śpią już jacyś przedstawiciele edukacji, w sensie pracownicy szkół, niekoniecznie nauczyciele, ale też bibliotekarze i cała obsługa. To się cieszą Państwo, że wakacje się zaczynają? Proszę się przyznać, póki dzieci jeszcze śpią. 22 444 40 04. Teraz można spokojnie powiedzieć. Za chwilę czerwone gitary, a później Bogdan Łazuka w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Została ostatnia reklama.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: też upały w kontekście właśnie zakończenia roku szkolnego. Są już apele do nauczycieli, do dyrekcji, żeby te uroczystości ograniczać.
1: No, ale
0: żeby
1: to może... trwa 15 minut.
0: Ale różnie bywa, wiesz, bo to są czasem jeszcze jakieś przedstawienia, trochę uroczystości na sali gimnastycznej i przy takich temperaturach po prostu jest to no, trochę niebezpieczne. No ale wakacje się zaczynają, uczniowie dzisiaj odbierają świadectwa.
1: Hip,
0: no i mamy upały, bardzo upalny weekend, taki tematy, te tematy w wiadomościach.
1: A ode mnie jeszcze osobisty apel do rodziców. Proszę sprawdzić śniadaniówki swoich dzieci i młodzieży.
0: Dzisiaj się nie bierze.
1: I plecaki. Nie. Co tam mogło zostać jeszcze po ostatnich lekcjach. Tak, żeby się nie okazało, że to, co zostało w plecaku, czyli jakaś kanapka, rozwinie kulturę na tyle, że wymyśli koło.
0: A bo to raz to się zdarzyło.
1: No właśnie, dlatego apeluję, żeby to sprawdzić.
0: I żyjemy dalej.
1: No tak, w sumie.
0: Oby do września.
1: Ricky Poveri.

A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 24 minuty. Będzie godzina 7 i już za chwileczkę wracamy do najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska, Taka jestem zakochana. Robert Kasprzycki zaśpiewa Niebo do wynajęcia. I tak nam przyjemnie ten czas mija. I tak sobie pomyśleliśmy, bo my tu oczywiście w pogodnym poranku o wodzie i kawie, ale jakby tak mrożoną kawkę, taką frapę z lodem. Oczywiście umiarkowanie, żeby za zimnego też nie pić, bo się można nieźle załatwić, państwo też to wiedzą, prawda? No ale na razie państwa zdrowie właśnie taką normalną, ciepłą kawą wznosimy.
1: Radio Pogoda.

0: każdym dniem.
1: Autopromocja.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
3: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
4: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
3: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Przypominamy, że w weekend rozpoczną się prace torowe na trasie tramwajowej do Pętli Winnica. Tramwaje nie będą dojeżdżały do krańca trasy, a linie 2 i 17 zostaną skrócone. W zamian uruchomiona będzie komunikacja zastępcza. Kierowcy podróżujący ulicą Światowida powinni również zwrócić uwagę na czasowe zwężenia jezdni poza godzinami szczytu.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Piękna jest ta piosenka. Robert Kasprzycki, Niebo do wynajęcia, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Czy wśród słuchaczy Radia Pogoda są przedstawiciele pionu edukacyjnego? Jestem przekonana, że tak. Zresztą dzwonią Państwo w sprawie pogody i wakacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, dzień dobry Pani Michale. Pozdrawiam już z ciepłego Gdańska, bo za oknem 18 stopni i jest bardzo słonecznie. Ja natomiast chciałem tylko jedną kwestię poruszyć. Zaczynam wakacje w końcu, bo dzisiaj koniec roku szkolnego. Z tego się bardzo cieszę, więc troszeczkę odpocznę od mojej pracy. Także wszystkim słuchaczom i Państwu życzę spokojnego, ciepłego dnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. W Gdańsku 18 stopni. No są miejsca, w których już jest powyżej 20 i będzie bardzo gorąco. Zresztą mówimy o tym na antenie Radia Pogoda, więc bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby zostać z nami i posłuchać najpiękniejsze melodie. Olgierd Buczek, Nil Sedaka już za chwilę, za 12. No dobrze, za 11:07.

0: Za 5 minut 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tu mamy interesujący telefon i pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Ciągle zapominam się spytać, czy jechała pani już pociągiem na Jezioro Bielackie? Pozdrawiam.
0: Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze
2: nowym pociągiem, tak?
0: Tak, tak. W moim rodzinnym mieście pociągnęli linię o 2 stacje dalej i będzie szła dalej do Srebrnej Góry, ale to jeszcze nie i rzeczywiście pociąg zatrzymuje się nad Jeziorem Bielawskim. Jeszcze nie jechałam, ale chyba dzisiaj będę jechać, jeżeli odpukać, w ogóle uda się dojechać na Dolny Śląsk, bo to w takich temperaturach, sami państwo wiedzą, nigdy nie wiadomo, się tory wygną i coś się stanie. No ale bądźmy dobrej myśli, co w wiadomościach już za chwilę.
2: No właśnie o tych upałach będziemy mówić, sprawdzamy, gdzie w tej chwili już jest najgoręcej i jakie są prognozy, gdzie synoptycy wydali ostrzeżenia.
3: Radio Pogoda.

0: był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
4: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
2: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Farm. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wpadnie Robert Janowski po 7:00 z życzeniami najlepszymi. Będziemy mieć dla Państwa najpiękniejsze melodie i dość optymistyczne informacje na całe szczęście. A teraz wiadomości.
12: Upalnie będzie niemal w całym kraju. Temperatury przekroczą 30 stopni. W związku z upałami apele do dyrektorów szkół o skracanie uroczystości związanych z zakończeniem roku. Jest mniej śmieci po wprowadzeniu systemu kaucyjnego.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Przed godziną najcieplej było w Warszawie 21 stopnia, najchłodniej w Resku na zachodnim Pomorzu 13 stopni. Temperatury jednak bardzo szybko rosną. Dla niemal całego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Są to głównie alerty drugiego stopnia. Przed nami kilka dni z upałami i początek wakacji, a więc także wyjazdy. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, powinien się szczególnie dobrze przygotować. Katarzyna Młynarczyk.
13: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
14: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
13: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
14: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
13: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
12: Prawie 5 milionów uczniów odbierze dzisiaj świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
15: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
12: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. 160 umów wartych 10 miliardów euro spodziewają się podpisać przedstawiciele Ukrainy podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy tego kraju. O inwestowaniu w przyszłości i o bezpieczeństwie rozmawia kilka tysięcy przedstawicieli świata polityki i biznesu. Obecność w Gdańsku kilkudziesięciu krajów, najważniejszych międzynarodowych organizacji i światowego biznesu jest bardzo dobra. dobrym znakiem, mówił premier Donald Tusk.
16: Jest znakiem dla Polski, dla Ukrainy, dla Europy, dla całego świata, że słowo solidarność, tak związane z tym miejscem, to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszej współpracy.
12: Ta współpraca to, zdaniem premiera, kluczowa dla naszych czasów misja.
16: Tak, bo stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy, wolnego świata. Zjednoczenie w obliczu agresji, w obliczu niepewności, w jakiej pogrążył się cały świat w ostatnich latach.
12: Dzisiaj drugi dzień konferencji. Rośnie bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4300 zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują gruzy w Caracas i stanie La Guaira, gdzie zawaliło się ponad 100 budynków. Do kraju napływa międzynarodowa pomoc, a Stany Zjednoczone czasowo złagodziły sankcje, aby ułatwić akcję ratunkową. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddano ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
17: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
12: Według najnowszych danych 80% Polaków planuje zacząć albo już korzysta z systemu kaucyjnego.
11: Brawo my, brawo Polacy, to właśnie o to chodziło, tylko że czekamy na objęcie kaucją całej reszty opakowań szklanych i plastikowych, między innymi nieszczęsnych małpek.
12: Ale mają być objęte.
11: Bo te walają się, nawet u mnie pod domem.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ekwador pokonał Niemcy 2-1. To na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej. W grupie D Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezramkowo zremisowała z Paragwajem i tutaj też obie ekipy zagrają dalej. Zwycięski thriller polskich siatkarzy w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją.
20: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Od jutra do 5 lipca nie będzie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Kierowcy wyjeżdżający z Kruczej będą mogli skręcić jedynie w prawo. Zawracanie zaplanowano na rondach Dmowskiego oraz De Gaulle'a. Zmiany czekają także pasażerów autobusów. Linia 107 pojedzie zmienioną trasą. Zachowajcie ostrożność.
18: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
20: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
18: Pogoda w Warszawie.
21: W Warszawie będzie dzisiaj naprawdę gorąco. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać około 31 stopni. Podobna będzie ta odczuwalna temperatura. Będzie też sporo słońca, mało chmur, więc i mało cienia. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro pogoda będzie podobna, ale z każdą godziną będzie robiło się coraz cieplej. I tak w niedzielę temperatura może przekroczyć nawet, uwaga, 37 stopni.
18: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
22: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa. Witamy w piątek, 26 czerwca. Proszę bardzo.
11: Ja na przykład chciałam powiedzieć, że ozięble witam, Zygmunt Heiser.
22: I Asia Kruk się... Mówiłem czas?
11: Nie.
22: No to powiem.
11: 6 po 7. Brawo ty. Proszę Państwa, to wszystko z tego upału, o którym dzisiaj jeszcze będziemy dużo mówić.
22: 177 dzień roku, do końca roku 188 dni. No a do końca astronomicznego lata 88 dni, 22,5 stopnia.
11: W tej chwili. Tak, ma być dzisiaj 30, więc to jeszcze nie jest tak dużo, zupełnie inaczej na zachodzie Polski. Tam będzie
22: ja myślę, że 30 przekroczy w Warszawie.
11: No tak, w tym betonie.
22: I w tym asfalcie, no jak właśnie to się wszystko nagrzeje. Uej.
11: Proszę Państwa, no właśnie o asfaltowo-betonowych cyrkach związanych z upałem też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, więc proszę z nami zostać.

0: dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 po 7. Robert Janowski odpowiada na to pytanie. Dzień dobry.
2: I mamy piątek, 26 czerwca.
1: Mamy.
2: Codziennie od 3 dni jest Jana. Niesamowite. Ale jeszcze jest Pawła, Dawida, Andrzeja i Jeremiego. Sami panowie dzisiaj świętują. Światowy Dzień Chłodnictwa.
3: Tak.
2: Takie jest dziwne święto. No to z takich dawniejszych informacji. W 1972 roku rozpoczęła się produkcja samochodu w Polsce Syrenki. Syrenka 105. To już ta, co miała do tyłu drzwi otwierane, bo 101, 102 miała do przodu. Mm-hmm. Jakby wiatru nałapać do środka, to się otwierało drzwi. Proszę. Summer Party. Jest taki utwór, który państwu teraz proponujemy.
3: No to za chwileczkę go zagramy. Robercie, bardzo serdecznie dziękujemy. Robert dzisiaj króciutko i znika na 2 miesiące, ponieważ wchodzimy w tryb wakacyjny od poniedziałku, ale spokojnie w sobotę i w niedzielę, czyli jutro i pojutrze od 10 do 14 Robert Janowski zaprasza do koncertu życzeń. 15 po 7.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 7. Uff, jak gorąco. Zrobiliśmy wczoraj taki filmik na media społecznościowe Radia Pogoda, Instagram i Facebook. No, proszę zajrzeć sobie i się uśmiechnąć.
1: Proroczy filmik.
0: No właśnie, proroczy. Był proroczy, ale dobrze, cieszymy się, że humor dopisuje. Państwo także w dobrym nastroju od rana. Dzień dobry.
2: Choć we Wrocławiu 22 stopnie, to witam was ozięble, bo dzisiaj jest dzień chłodnictwa. Także wszystkiego zimnego, wszystkiego mroźnego i lodowatego. Buziaki!
0: Bardzo dziękujemy, przyda się.
1: Ale rzeczywiście, teraz dopiero zauważyłem, że w kalendarzu mamy dziś Światowy Dzień Chłodnictwa.
0: To z okazji urodzin pana Kelvina.
1: Tak?
0: Mhm, dokładnie. Myślałem, który nie tylko tam wymyślił, że stopnie Kelvina, ale rzeczywiście systemy chłodzące wymyślał także.
1: Że świętujemy dzisiaj chłodniki wszelkiego rodzaju.
0: Ewentualnie. Polecamy na obiad, jakby co. Zresztą o kulinariach też będziemy jeszcze dzisiaj mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, właściwie już za chwilę wcześniej. Najpiękniejsze melodie, między innymi w wykonaniu Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42.
5: Została ostatnia reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Deszczowy wielbiciel. Możliwy dopiero gdzieś tam od wtorku, środy mają przyjść deszcze, o tym jeszcze będziemy mówić też w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz wraca sprawa tego, co ostatnio na tapecie w Radiu Pogoda od kilku dni króluje właściwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam moje radyjko, witam panią Masię, pana Zygmunta.
2: Dzień dobry.
1: Panie Zygmuncie, wczoraj pan mówił, że bober jadł bez skórki, ale powiem pana, jak jest młody, to że skórką jest skazany, ma bardzo dużo błonników i witamin. Naprawdę jest bardzo zdrowy. A starszy bober to już raczej trzeba obrać skórkę. Także polecam mieć bober naprawdę ze skórką. Życzę państwu miłego weekendu, pozdrawiam, Jurek, pa, pa.
2: Ja wiem, panie Jurku, bardzo dziękuję, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem, że bez tej skórki jem i tak już mam, no.
0: A przyzwyczajenie drugą naturą. A ja jadłam wczoraj bób.
2: A ja też.
0: Ze skórką.
2: U mnie to już, wiesz, rytuał wieczorny, wspólne jedzenie bobu.
0: Państwo się interesują, czy jadłam z powidłami.
2: No właśnie, co z tymi powidłami?
0: Według przepisu jednego z naszych słuchaczy, bardzo dobry z powidłami i pieprzem koniecznie tłuczonym w moździerzu. Nie jadłam z powidłami, chociaż naprawdę chciałam spróbować, ale miałam małą przeszkodę taką. Otóż okazało się, że w moim domu łatwiej znaleźć widły niż powidła. Nie można.
2: Ale w sklepach są.
0: Wszystko przed nami, tak jest.
2: Kupię ci.
0: Bardzo dziękuję. Jak zjem bób z powidłami i pieprzem według przepisu słuchacza Radia Pogoda, na pewno się państwo o tym dowiedzą. Za 26 minut będzie 8, a Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. Wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale z drugiej strony, jak te pieniądze mamy, to je wydajemy latem częściej. Na co? O tym już za chwilę będzie mowa w Pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: pomidory. Addio, ulubio.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Dzisiaj od godziny 19 zamknięta będzie ulica postępu między Bokserską a Cybernetyki. Drogowcy wymienią tam nawierzchnię i ułożą nowy asfalt. Objazd poprowadzono ulicami Cybernetyki, Obrzeżną i Bokserską. Wyjazd z parkingu przy postępu 6 pozostanie otwarty. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 6 rano.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: 11 minut przed godziną 8 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Mamy wakacje, więc szastajmy forsą.
1: Najnowsze badanie, słuchajcie, pokazuje, że właśnie latem wydajemy więcej na przyjemności.
0: No
1: i tutaj to badanie też pokazuje, jakie to są przyjemności. Najczęściej spotkania towarzyskie, grille czy przyjęcia w ogrodzie. Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa, bo po prostu częściej wyjeżdżamy. Częściej też jemy poza domem w wakacje. No i kupujemy także bilety na koncerty, festiwale i do parków wodnych. Jednocześnie przypominam, że mówimy cały czas o przyjemnościach. Część ankietowanych zadeklarowała wzrost wydatków związanych z pracami domowymi i remontami.
0: Mówimy o przyjemnościach naprawdę.
1: A jak skończysz remont trwający od 1 lipca do 31 sierpnia, to naprawdę nie jest przyjemnie?
0: No jest przyjemnie. Tak, Polacy ciągle biorą urlop, żeby robić remont. Tak.
2: Ja mam jedno pytanie, czy koszty bobu tam zostały doliczone?
1: Nie.
0: Ja myślę, że około 40 do 45% to są koszty bobu, który nie chce tanieć, nie? Nadal po 12 zł. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Na jakie przyjemności latem Państwo wydają pieniądze? Zapraszamy. 22 444 4004.

Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie. There she was, just a woman.

0: Za 4 minuty 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: Ale śmierdzi we Wrocławiu.
0: Czym?
1: No i kolejki są, żeby ten zapach poczuć.
0: Zaczęło się. Zakwitło.
1: Dokładnie. Szczegóły w wiadomościach za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka. Główna nagroda to piękna torba Radia Pogoda. Numer telefonu 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu. Radio

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Została ostatnia reklama.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka o przyjemnościach też, na które wydajemy więcej pieniędzy latem, jak się okazuje. Też porozmawiamy. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: Po wypadku kolejowym w Wielkopolsce udrożnienie ruchu na jednym torze możliwe dopiero wieczorem. Upalny początek wakacji, ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obejmują niemal całą Polskę. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, aby poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. To we Wrocławiu.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Dopiero wieczorem służby techniczne mogą udrożnić jeden tor trasy kolejowej Piła Bydgoszcz po wczorajszym wypadku w wielkopolskim Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Doszło również do uszkodzenia infrastruktury kolejowej, między innymi rozjazdu. Kilkanaście osób zostało rannych. Pociągami jechało 200 osób. Warszawa o poranku najcieplejszym miejscem w Polsce. Przed godziną w stolicy 24 stopnie. Dla niemal całego kraju synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami. To są alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie. Upalnie będzie przez kilka najbliższych dni. Podhale czeka na turystów, chociaż początek wakacji dla tamtejszych hotelarzy zawsze bywa spokojniejszy od sierpnia. To właśnie w drugiej połowie wakacji Zakopane cieszy się większym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających stolice Tatr są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, szczególnie Słowacji, Węgier i Czech. Katarzyna Młynarczyk.
14: Bardzo mocno zmieniają się trendy turystyczne. Turyści coraz częściej rezerwują krótsze pobyty, bo nie chcą już spędzać całego wolnego czasu w jednym miejscu, mówi Kinga Ciążyńska, dyrektor operacyjna hotelu Rzemieślnik.
15: Mają świadomość tego, że mogą być dzisiaj na Mazurach, jutro w Zakopanem, a pojutrze w Gdańsku, więc to też jest fajne. Natomiast te jednodobówki tak zwane są bardzo trudne dla nas, jako dla hotelarzy. Niemniej cieszymy się, że ta świadomość wśród młodych ludzi wzrasta.
14: Coraz więcej osób podróżuje. Rozwija się też bardzo mocno turystyka senioralna. Młodzi przyjeżdżają, by pokazywać dzieciom to, co kiedyś im się podobało.
15: Zaczynamy zwiedzać swój własny kraj. W myśl zasady cudze chwalicie, a swojego nie znacie. No, zaczyna się to fajnie zmieniać.
14: Zmieniają się też oczekiwania turystów, którzy szukają coraz więcej atrakcji i oczekują coraz wyższych standardów.
12: Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. To ordynator gastroskopii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiSu, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez prezydenta Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy. Byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych odesłało do Polski przyznane im odznaczenia. A teraz to samo, tylko w drugą stronę zamierza zrobić Kaczyński. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
16: Oglądam. Jestem zawiedziony.
17: Ale muszka tam lata.
16: Lata. Także zadanie biologiczne wykonane.
17: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
18: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka. Kwiatek, patyk.
17: Mały kwiatek.
19: Spory kwiatek.
18: Śmierdzi. Mucha przyleciała.
19: Bardzo dobrze.
18: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat. No można zarwać nockę.
12: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.
11: Którzy tam tłumnie przebywają, bo oglądam transmisję na żywo. Ale zauważam jedną rzecz. Mało kto ogląda to dźwidło tak z bliska. No czasami ktoś wącha i się krzywi rzeczywiście. Ludzie podchodzą, robią kilka zdjęć i odchodzą. Ale nikt się tam kwiatowi z bliska nie przygląda. Ale to może znak czasów. Aha, i machają do kamery, no tak.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Uwaga kierowcy na Mokotowie. Dzisiaj o 21.00 zamknięta zostanie ulica Egejska na odcinku od Śródziemnomorskiej do wysokości budynku Egejska 13. Drogowcy będą frezować i układać tam nową nawierzchnię. Nie przejedziecie także z Sobieskiego w Egejską. Objazdy warto zaplanować wcześniej. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 1.00 w nocy.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
0: Pogoda w Warszawie.
1: Jeżeli planujecie dzisiaj spacerować po Warszawie, zwłaszcza w okolicach południa, to pamiętajcie o tym, by mieć coś na głowie i przynajmniej butelkę wody przy sobie, bo będzie naprawdę gorąco. Termometry przekroczą 31 stopni. Ma być też sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie będzie padać. I tak w weekend szykuje się podobna aura, ale będzie jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mogą przekroczyć nawet 37 stopni.
0: Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w piątek 26 czerwca. Mamy 177 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.16, zachód będzie o 21.01, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 minuty.
4: Czyli co, zaraz listopad?
3: No nie przesadzaj. Jeszcze musimy jakoś tę niedzielę przeżyć.
4: Jakoś przetrwamy. Będziemy dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda mówić między innymi o tym, co się może stać w 40 stopniach z przyrodą ożywioną i nie dookoła nas, ale będzie też o słodkich przyjemnościach. Teraz niebiesko-czerni.

0: To pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry, pani Teresko.
2: Dzień dobry, witam.
0: Kłaniamy się pani. Przy zgłoszeniu do szybkiej piątki powiedziała pani, że wybiera się pani na zakończenie roku szkolnego.
2: Tak, no bo w jednej szkole pracowałam bardzo długo i teraz kończę pracę po 37 latach. Przechodzę częściowo na emeryturę, ale nie do końca, bo będę jeszcze w drugiej pracować.
0: A czego pani uczy?
2: Matematyki.
0: Ojej, królowa nauk, królowa
3: ja
0: Teresa.
3: Ojejku,
0: fantastycznie.
2: Ja też.
0: Pani Teresko, ja też uwielbiam, choć na niej się zupełnie nie znam. No dobrze, to trzymamy kciuki za rozpoczęcie kolejnego etapu życia, choć tak jak pani powiedziała, nie do końca, bo w jednej szkole jeszcze pani będzie uczyć, więc...
2: Dokładnie.
0: No fajnie, jak pani lubi to, co pani robi, to żadna praca nie jest.
2: Dokładnie.
0: Ma pani prezent od Radia Pogoda, to są kieliszki na jajka. Będzie także fajna torba, taka płócienna, z nadrukiem, z kieszonką, porządna Radia Pogoda. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
4: No i mamy dla pani.
2: Postaram się.
4: Mamy dla pani literę na dziś. Dziś to będzie litera N.
0: Jak Norbert.
4: Jak nauczyciel.
2: O. No, próbujemy.
4: Świetnie. Wszystko jasne? Możemy zaczynać?
2: Tak, bardzo proszę.
4: Uwaga. Czas start. Państwo.
2: Norwegia.
4: Sport.
2: Narciarstwo alpejskie.
4: Tak, na działce.
2: Na cyrze.
4: W szkole.
2: No, też do notowania.
4: Co ma być? Zespół muzyczny.
2: No to co?
0: Bardzo dobrze. Ale nas pani, wielkie brawa, ale nas pani zaskoczyła, że w szkole notes, a nie nauczyciel, albo nauczycielka.
2: Aha, no. Nie chciałam się powtarzać, bo już pan Zygmunt powiedział.
0: Podpowiedział. Bardzo jest pani uprzejmia,
4: świetnie.
0: Miła i fantastycznie i życzymy pani dużo, dużo szczęścia, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.
2: I niech
0: pani uczy... Ja pani osobiście życzę, jako beztalencie matematyczne, żeby skutecznie nauczać, no nie wiem, jak to nazwać, no. Żeby nie zabrzmiało niegrzecznie,
2: nie
0: ale
2: zawsze.
0: Po prostu... No właśnie,
2: ale czasami się da.
0: Niektórych się po prostu nie da skutecznie nauczyć.
2: No, ale próbować warto zawsze.
0: Tak bardzo jest. Pani dziękuję, może jeszcze wszystko przede mną. Ściskamy panią mocno, pani Tereniu i proszę pozdrowić koleżanki i kolegów z pracy.
2: Dobrze, dziękuję.
4: Dziękujemy.
0: Proszę państwa, to była ostatnia szybka piątka przed wakacjami.
4: W poniedziałek krzyżóweczka.
0: Też państwo lubią tę zabawę, więc proszę być z nami. Pora się nie zmienia, to będzie nadal tuż po 8.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie na ciągle. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: To
4: na razie po kawce. Herbatka za chwilę.
3: Nie, żadnych herbatek, tylko woda. W moim przypadku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8. Na przyjemności wydajemy więcej latem, według badań, na spotkania towarzyskie, no, grille, wiadomo. Jedzenie poza domem. Nie chce się gotować w gorącym domu.
4: Podróże.
3: I podróże, między innymi, na jakie przyjemności państwo wydają latem pieniądze.
5: Dzień dobry. Janina Sosnowca. Przyjemności, fajne pieniążki wydaję dla wnuczki na wakacje, żeby sobie gdzieś prywatnie pojechała. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. Taka babcia.
4: No skarb, ale no skarb. Babcia też powinna o sobie pomyśleć, sobie jakąś przyjemność zrobić.
3: Gorąco do tego babcię kochaną zachęcamy i pozdrawiamy sąsiadów, bo na pewno słychać nas w domach sąsiadów pani naszej słuchaczki, tak głośno słucha Radia Pogoda i dobrze.

Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500.

0: Za 28 minut będzie godzina 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W Malborku kolega był?
1: Był, wielokrotnie był.
0: W zamku pewnie i tam okolicach.
1: Zwiedzał. Tak.
0: To następnym razem, jak Zygmuncie wybierzesz się do Malborka, albo państwo się wybiorą, to proszę wpaść do, uwaga, to będzie trudne bardzo słowo, marcepanomatu.
1: O, a cóż to takiego?
0: Od 2 lat w Malborku funkcjonuje ciastomat jednej z cukierni i okazało się, że cieszy się takim powodzeniem, że ludzie po prostu podchodzą, wrzucają pieniążek, czy tam płacą kartą i wyciągają sobie mały kawałek ciasta i uwielbiają to wręcz. Ten ciastomat był oczywiście lodówką, że właścicielka tejże cukierni postanowiła postawić marcepanomat, ponieważ zaczęła wytwarzać marcepany według jakiejś tam kilkusetletniej procedury, receptury i się okazuje, że pyszne są i ludzie też chcą je jeść całą dobę.
1: Czyli najpierw sobie pozwiedzamy, no, a potem marcepanik.
0: Z marcepanomatu. O matko, to jest trudne słowo. Świetne pomysły państwo mają i o takich pomysłach właśnie też informujemy czasami w pogodnym poranku Radia Pogoda. A poza tym wakacje się zbliżają, właściwie to już są prawie wakacje. Będziemy się wybierać na różne turystyczne szlaki. Proszę się doskonale bawić.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 9, a zerkną tam Państwo sobie na media społecznościowe Radia Pogoda i popatrzą, jak się przygotowujemy do lata. No i do wakacji, chociaż oczywiście my z Państwem zostajemy na wakacje, nie wyjeżdżamy. A przynajmniej jeszcze nie teraz. Natomiast program Radia Pogoda udaje się na wakacje, będą pewne zmiany i na przykład w niedzielę po 14, ostatnia, jak to się ładnie nazywa, w sezonie audycja Moje Najpiękniejsze Melodie. Pan Maciej z Warszawy będzie opowiadał o swoich ulubionych piosenkach. W bardzo wdzięczny sposób zresztą będzie opowiadał i bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Macieja, jeśli słucha.
1: A o naszych nowych zamierzeniach wakacyjnych będziemy Państwu opowiadać sukcesywnie. Jedno jest pewne, od poniedziałku jest krzyżówka.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Palisz? Przewlekła obturacyjna choroba płuc odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej! Rabat od Media Expert!
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Uwaga kierowcy na Woli, trwa remont wodociągu na ulicy Srebrnej. Zamknięty jest wyjazd ze Srebrnej w Towarową, a objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Z Platynowej i Wroniej wyjedziemy tylko w stronę Miedzianej. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy. Utrudnienia potrwają do końca lipca.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Oj, tak, tak, tak. To taka najpiękniejsza melodia również zahaczająca o wakacje,
1: poczekaj, ale... Poczekaj, poczekaj, ważna jest godzina.
0: Ja wiem.
1: Za 10:09.
0: Teraz jeszcze ważna.
1: Nie, wiesz, bo w szkołach zwykle o 9:00 to się zaczyna.
0: Tak, tak, oczywiście zakończenie roku szkolnego i dlatego tak, teraz jeszcze ważna godzina, no. Ale już po 11:00 będzie to zupełnie no, nie, nieważne tak. na następne. Obliczyłam to 9 tygodni.
1: No brawo.
0: Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani Asiu, dzień dobry pani Zygmuncie, dzień dobry radio słuchacze.
1: Dzień dobry.
2: Życzę wszystkim cudownego piątku, rozpoczęcia cudnych wakacji, bo jest upał. Może być fajnie. Mhm. Dzieciaki, miłego dnia mam życzę podczas ostatnich pobytów w szkole. Fajnie. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Ania z Kalisza.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy pani Aniu. Również dla pani. Pięknego lata życzymy.
0: Wszystkiego najlepszego. No i zdrowia dużo, bo nie wiem, czy mi się wydawało, że pani trochę zaziębiona. A zresztą, to się dzisiaj zdarza. Proszę uważać na klimatyzację w tych dniach, bo naprawdę, żeby się to nie skończyło zapaleniem zatok. Za 9:09 Anna Jantar.

0: 5 minut i będzie godzina 9. Obserwujemy rozkwit dziwidła, czy też jak mówi Zygmunt, śmierdzidła w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Chyba nas państwo słuchają, a później idą oglądać to dziwidło. Mówiłam godzinę temu, że tam wszyscy, nikt nie patrzy na to dziwidło, tylko wszyscy robią zdjęcia, a nie, są też widzowie tacy, którzy patrzą na kwiat. No serdecznie gratulujemy. Można to oglądać. Rozkwitu pełnego jeszcze nie ma, za to chyba coraz mocniejszy zapach, sądząc po twarzach ludzi i mimice.
1: Ale wiesz co? Mam wrażenie, że ja ten zapach czuję tutaj w studiu.
0: No bo ty byłeś i to jest pamięć nosowa, tak, po prostu.
2: Słuchajcie, tylko z dziwidłem jest tak, że ono zakwitnie, przekwitnie i po temacie. To we Wrocławiu, a z kolei w Gdyni mają inny problem, bo tam jest roślina, której się pozbyć nie mogą.
0: O, proszę. No to szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
3: Autopromocja.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca. Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
14: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt. Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W weekend ma być upalnie. Mówimy o tym w wiadomościach. Co się może wydarzyć podczas takiego upału? No nie z nami, ale z przyrodą nieożywioną. Będziemy mówić po 9:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
7: Uczniowie odbierają świadectwa, kończy się rok szkolny. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Prawie 5 milionów uczniów odbierze dzisiaj świadectwa. W tej grupie niemal 400 tysięcy dzieci, które otrzymają je po raz pierwszy, czyli kończących pierwszą klasę szkoły podstawowej. Jak nastroje i jakie plany tuż przed wakacjami?
8: Nie trzeba w ogóle mieć lekcji i się stresować ocenami.
9: Pierwszą rzecz, którą zrobię w wakacje, myślę, że pojadę na rower.
10: Zadowoleni. No, że koniec.
11: A powiedzcie mi, jak to świadectwo u Was wygląda?
10: Z paskiem będzie.
7: Kończy się rok szkolny, a zaczynają upały w miastach, na ulicach działają już kurtyny wodne. Na przykład Poznań planuje rozdawać butelki wody dla mieszkańców. Co jeszcze?
12: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem placówek zdrowia. One są gotowe na to, aby przyjąć więcej pacjentów.
7: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Tymczasem ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
13: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
7: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe, głównie drugiego stopnia, przed upałami. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
14: Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
7: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Nie w 2030 roku, a dekadę później może się rozpocząć budowa pierwszej linii krakowskiego metra. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik.
15: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą. No ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
7: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Przed nami niedziela handlowa. Kolejna przypadnie tuż przed końcem wakacji 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia. Gdańsk ma problem z intruzem. Nie chodzi o człowieka, ale o roślinę, która potrafi rozsadzić asfalt, wyeliminować całe połacie rodzimej zieleni i przetrwać niemal każdą próbę jej usunięcia. Rdestowiec od ubiegłego roku jest na celowniku miejskich służb, mówi Ewelina Latoszewska z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
16: Nasi inspektorzy, którzy monitorują teren, zebrali część informacji, gdzie się pojawiła ta roślina. Dużym wsparciem są oczywiście mieszkańcy, którzy proszą o to, żeby zweryfikować, czy faktycznie mówimy tutaj o gatunku inwazyjnym.
7: Ogniska rdestu można zgłaszać przez Gdańskie Centrum Kontroli. kontaktu.
6: W Warszawie niby też tak jest, że można zgłaszać ogniska tego rdestowca. Robiłam to wiele razy na aplikacji takiej wyprodukowanej przez Urząd Miasta w Warszawie. Do Straży Miejskiej zgłaszałam, nikt się tym nie przejmuje, a chodzi o rezerwat Jeziorko Czerniakowskie. Więc może tą drogą z Radia Pogoda urzędnicy by się zainteresowali i może podjechaliby właśnie nad Jeziorko Czerniakowskie, obeszli dookoła. Tam jest naprawdę przynajmniej 4 duże stanowiska rdestowca japońskiego, który, jak słyszymy, jest bardzo inwazyjną rośliną. Dziękuję.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie M, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia z grupy F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Austin Trusty, trafiając do bramki Turcji w 3 minucie dzisiejszego meczu, został zdobywcą rekordowego 173 gola.
17: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
4: Pogoda.
7: Wszędzie dzisiaj będzie słonecznie i bardzo gorąco. Na termometrach w ciągu dnia od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, do 32 stopni w centrum i do 34 stopni lokalnie na krańcach zachodnich. No ale są takie wyjątki, rodzynki, bo wydaje się, że najprzyjemniej dzisiaj będzie tylko nad samym morzem, tutaj od 22 do 26 stopni.
6: W morzu samym też dość przyjemnie. Najchłodniej morze jest w tej chwili w Świnoujściu.
7: Ile?
6: 19 stopni, ale w Gdańsku już 19,2, natomiast nad Zatoką Puckią 20,1 stopnia.
4: Pogodny poranek Radia Pogoda.
19: Dzień dobry, to my, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
19: Jasia Kruk. 9:06, przypominamy, dziś jest piątek, 26 dzień czerwca, 177 dzień roku. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz i Paweł.
6: Dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa, proszę to mieć na uwadze, bo upały idą. Za chwilę wrócimy do Wrocławia, bo tam przy Dziwidle wydarzyło się i dzieje cały czas coś dziwnego, więc proszę z nami zostać. No i Michale, bardzo serdecznie dziękujemy. Michał, proszę Państwa, oddala się na wakacje.
7: No tak, no. Ja nad morze pojadę, bo jak jest 17 stopni, to ja poczekam, aż się trochę ociepli. Słodzi I wrócę, się. Jak się ociepli.
6: Dobrze. Michale, życzymy Ci cudownego lata, cudownych wakacji, no i spotykamy się we wrześniu.
7: Tak jest. I do usłyszenia i dziękuję Państwu.
6: A my gramy pięknie. Na pierwszy znak i Sława Przybylska, Halina Frąckowiak, Mały Elf. W tej kwestii nic się nie zmienia. 7:07.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 po 9. No to się teraz podziwimy trochę.
1: Naprawdę, bo w sumie to każdy może sobie włączyć i oglądać transmisję z rozkwitu wrocławskiego dziwidła na żywo, ale co tam się przed chwilą dosłownie wydarzyło, bo my tutaj obserwujemy sobie. Kwitło dziwidło, kwitło, ale chyba ten wachlarz, ten płatek wielki nie chciał się rozłożyć. Przyszli panowie w fartuchach i w rękawiczkach
0: ze skalpelem.
1: Tak. Wycięli jakiś kawałek z tego dziwidła. Wachlarz, czyli ten płatek nadal się nie rozwija, ale za to dziwidło przychyliło się, tak jakby było pochylone w lewo, a teraz się przychyliło w prawo. Nie wiemy, co to oznacza.
0: Będziemy śledzić.
1: Ale oczywiście będziemy się temu przyglądać, no przynajmniej do godziny 10. Jeśli państwo mają taką możliwość, proszę wpaść tam do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo nie wiadomo. No.
0: Ja widziałem to śmierdzidło, przepraszam, dziwidło, w pełnym rozkwicie.
1: Tak.
0: I to wygląda nieprawdopodobnie,
1: no
0: bo ten wachlarz, jak się rozłoży, on jest taki purpurowo-fioletowy. Wrażenie jest niesamowite.
1: No właśnie, natomiast wrocławski wachlarz we wrocławskim śmierdzidle jakoś nie chce się rozłożyć. Ale może mu teraz po wycięciu fragmentu jakoś pójdzie. Pomóżmy mu się urodzić. Bobby Winton w pogodnym poranku Radia Pogoda. 14 minut po godzinie 9.

0: 20 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Idzie nowe, czyli letnia odsłona Radia Pogoda. Wraca fundusz czasów pogodowych, proszę Państwa. O tym jeszcze będzie mowa na antenie Radia Pogoda. Po raz 10 Państwo sobie na wakacje pojadą z malutką pomocą Radia Pogoda. No ale będzie też w pogodnym poranku nasza zabawa w krzyżówkę i to rodzi pewne pytania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim w Radiu Pogoda. Fajnie, że będzie krzyżówka. Już czekam, zacieram ręce. Tylko chciałabym się dowiedzieć, czy kawa będzie też do wygrania, jak w zeszłym roku, jak kiedyś, 2 lata chyba, czy coś. Będzie kawa. Pozdrawiam serdecznie. Maria z Przemyśla. Dziękuję.
2: Pani Maria, ja nie wiem, co z tą kawą, a ty wiesz?
0: Tak. Kawy w tym roku nie będzie. Ale proszę
2: dlaczego?
0: Nie płakać, proszę nie płakać, bo będą na przykład bardzo fajne i bardzo potrzebne, no nie tylko w tych dniach, ale i przez całe lato, a najlepiej przez cały rok, butelki z filtrem na przykład na wodę i z Radiem Pogoda. Państwo będą
2: bardzo
0: sobie popijać
2: i praktycznie
0: i patrzeć na nasze kółeczko z napisem Pogoda i wszystko będzie pięknie smakować. Różne fajne gadżety i różne rzeczy super dla Państwa szykujemy na wakacje. Radio.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Została ostatnia reklama.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: Za 29 minut będzie godzina 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Idą upały. Już jest gorąco. Przed chwilą sprawdzałeś temperaturę w Warszawie.
1: 24.
0: Mhm, ma być ponad 30.
1: 32 stopnie w Warszawie.
0: Jutro maksymalnie 35. W niedzielę 38. Chociaż niektórzy twierdzą, że temperatura może dojść do 40. No to proszę Państwa, zupełnie poważnie. Teraz co się może wydarzyć w 40 stopniach? Oczywiście możemy na masce samochodu robić jajka sadzone, jakby ktoś chciał. Ale to jedyna humorystyczna rzecz, ponieważ w 40 stopniach wybuchają dezodoranty. No, takie mamy na przykład antyperspiranty, bo to się w środku tam rozszerza. Płyty chodnikowe, betonowe, mogą się nagle wybrzuszyć, bo beton w tej temperaturze też się rozszerza i mogą być góry i dołki. Tory mogą się wygiąć.
1: No, to niestety, jest bardzo niebezpieczne.
0: Ja niestety będę podróżować pociągiem. Metal też się rozszerza i w takiej temperaturze rzeczywiście no, tam ma jakiś dystans, ale może się poskręcić. Kręcać i pociągi staną, więc mam nadzieję, że się spotkamy w poniedziałek.

0: Pójdzie, pójdzie, aż zawędruje do Krakowa, a tam w Krakowie prawdziwe cuda, proszę Państwa. Za 21 minut godzina 10. Jakie cuda? No bobowe, no.
1: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie bobu. Zapraszamy do Krakowa. W Krakowie bób jest też po 12, ale za kilogram.
1: O, smacznego.
0: No. Jak tak mówiłam. Może być? Mm-hmm. 12 w Warszawie to pół kilogramy.
1: Ale ja bym sobie tam pojechała, nawet zainwestowała w bilety i jakbym kupiła tak z 10 albo 15 kilo, to by było namrożenie i dla ciebie, i na mnie.
0: Nie, miejmy nadzieję, że w Warszawie osiągniemy poziom krakowski już niebawem.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
1: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
19: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W studiu jest już Piotr Sforakowski. Dzień dobry, Piotrze, co u ciebie?
1: Dzień dobry. No co, wstałem prawą nogą, słoneczko świeci, przyjechałem do pracy, wszystko gra.
2: Wakacje się zaczynają.
1: A, to dlatego.
2: Co prawda nie dla ciebie były uczniów szkół wszelakich,
1: bardzo były. Bardzo były, niestety. Żałuję tego.
2: Ale za to z Radia Pogoda będzie się można dzisiaj wiele nauczyć, bo po 10:00 Wiktor Niedzicki.
1: Tak, między innymi Wiktor Niedzicki. Wiktor mówił coś, że będzie chciał poruszyć temat złotych alg, ale co będzie, to tak się naprawdę dowiemy za jakieś 40 minut.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę zostać z Radiem Pogoda i witać wakacje z najpiękniejszymi melodiami. No i słyszymy się w poniedziałek w pogodnym poranku Radia Pogoda wakacyjnym.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozmus.
2: Mam zimę.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard, ma

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Jeżeli chodzi o najpiękniejsze melodie, to za parę minut serduszko zapuka w rytmie czacza w przeboju Marii Koterbskiej, a potem posłuchamy pięknej piosenki Miłość w Portofino w wyjątkowym wykonaniu Magdy Umer. A teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
10: Wiadomości z Warszawy.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rada Warszawy udzieliła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W większości za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Nie odwołano również trójki jego zastępców, co oznacza, że Renata Kaznowska, Tomasz Męcina i Aldona Machnowska-Góra pozostali na stanowiskach. Wczoraj na lotnisku Bemowo rozbił się mały samolot. W katastrofie zginęły dwie osoby podróżujące maszyną. Do wypadku doszło po 13 w rejonie ulicy Górczewskiej. Po uderzeniu o ziemię samolot stanął w ogniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny wchodzi w tryb wakacyjny. Największe zmiany dotkną linii autobusowych, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
12: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.
11: Ze zmienioną częstotliwością pojadą także tramwaje. A za godzinę wspomnę o nowościach na lotnisku w Modlinie.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Pogoda w Warszawie.
11: Uwaga, upał i to nie mały. Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się nawet 31 stopni na termometrach. Będzie dużo słońca, mało chmur, wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, nie powinno również padać. Taka sama będzie pogoda jutro, ale zrobi się jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. I taki też będzie początek przyszłego tygodnia.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry wszystkim, którzy dziś kończą rok szkolny. Życzę, żeby te wakacje były pogodne, wygodne, pełne najpiękniejszych melodii i w ogóle udane pod każdym względem. I nie chodzi mi tylko o uczniów, ale tego się Państwo na pewno domyślają. A wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Pogoda, zapraszam na remanent tygodnia, który rozpoczną piosenki Marii Koterbskiej, Magdy Umer i Terego Jacksa, po czym wrócimy do wtorkowych obchodów Dnia Wędkarza. A około 10.30 jesteśmy umówieni na spotkanie z Wiktorem Niedzickim w ramach jego cyklu Technicznie Proste.

0: razie wydaje się, że lato będzie słoneczne i upalne, zwłaszcza przy tej piosence Terry'ego Jacksa, ale to się niestety może jeszcze zmienić. Tymczasem ja zmienię temat. We wtorek przy okazji Dnia Wędkarza w kalendarzu zapytałem o to, co jest pociągającego w wędkowaniu. Jedną z odpowiedzi był kontakt z przyrodą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Jerzy i chciałbym tak się odnieść do kontaktu z przyrodą, z tymi wędrówkami leśnymi. To jest wszystko cudowna rzecz. Tylko ostatnio jestem troszeczkę załamany. Spływam sobie po Odrze kajakiem. Pięknie ptaszki ćwierkają. Tu mnie wyprzedzam kajak z przypiętym boomboxem i oczywiście to wszystko dudni.
0: No tak.
1: Jadę na rowerze, na bagażniku, boombox. Ostatnio na Dolnym Śląsku szliśmy z moją panią do kolorowych jeziorek. Grupa pieszych też szła i w ręku oczywiście boombox. Także nie wiem, po co tym ludziom kontakt z przyrodą. Oni powinni zostać w domu. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Pozdrawiam wzajemnie, panie Jerzy. Jestem tego samego zdania, co pan. Przecież w domu lepiej słychać, prawda? W ogóle mało nas jako społeczeństwo obchodzą potrzeby innych. Zwracamy uwagę głównie na siebie, no może czasami jeszcze na swoje dzieci, ale to rzadko. A może ci z boomboxami po prostu nie wiedzą, że wymyślono słuchawki. Może im się to po prostu w głowie nie mieści? Nie wiem. Za to wiem, że teraz mam dla Państwa propozycję zespołu 2 plus 1, żeby iść, ciągle iść w stronę słońca. Nie zważając na boomboxy.

0: To Krystyna Sienkiewicz, Ryby, Żaby i Raki w Radiu Pogoda. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie. W jeden z poprzednich piątków spełniłem prośbę słuchaczki Radia Pogoda, nadając piosenkę Miłość w Portofino w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Dziś po godzinie 10 usłyszeliśmy tę piosenkę w wykonaniu Magdy Umer. Co Państwo na to? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie piosenki Portofino. Mhm. Wykonanie pani Sławy Przybylskiej jest bardzo ładne i słucham naprawdę z przyjemnością. Jednak to, co pani Magda Umer zrobiła z tą piosenką, zapiera mi dech w piersiach, albo raczej dech w uszach. Arcydziełko. Pozdrawiam, Mirka z Bydgoszczy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Mirko. Rzeczywiście arcydziełko. Magda Umer śpiewa przepięknie i tak nostalgicznie tę piosenkę, że nie sposób nie ulec tej opowieści o nieszczęśliwej miłości. W Radiu Pogoda zaraz sobie posłuchamy Krzysztofa Klęczona z Trzema Koronami, a po przeboju The Platters po raz ostatni przed wakacjami posłuchamy cyklu Technicznie Proste, w którym Wiktor Niedzicki opowie o osiągnięciach polskich naukowców.
2: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Mamy piątek, ostatni w czerwcu, więc po raz ostatni przed wakacjami spotykamy się z Wiktorem Niedzickim w cyklu Technicznie proste. Dzień dobry, Wiktorze.
2: Dzień dobry.
1: Z tego, co mi mówiłeś, dzisiaj zajmiesz nas ochroną środowiska.
2: Wszyscy pamiętamy katastrofę ekologiczną na Odrze w 2022 roku. Było ciepło i w rzekach płynęło niewiele wody. Z powodu zanieczyszczenia i zasolenia w tych warunkach rozmnożyły się złote algi. Ich toksyny spowodowały śmierć milionów organizmów wodnych. Pytanie, czy takim katastrofom można zapobiec? Naukowcy z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej, z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także dwie firmy stworzyli razem nowoczesny system do monitoringu wody. Niewielkie boje, czyli autonomiczne stacje pomiarowe umieszczane w jeziorach lub rzekach, są wyposażone w czujniki. Nie potrzebują kabli ani zasilania. Działają zdalnie. Mogą mierzyć ponad 20 parametrów fizykochemicznych wody, nawet na głębokości 10 metrów. No już nie będzie trzeba ręcznie pobierać próbek i wozić ich do laboratorium. Informacja o ewentualnych skażeniach będzie natychmiast przekazywana do centrali. Dzięki temu ma powstać pierwsza w Europie sieć danych jakości wód śródlądowych. Analiza tych danych, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, pozwoli w ciągu sekund przekazać decydentom tylko przydatne informacje, czyli bez tych milionów innych danych. Naukowcy pracują nad tym, by stworzyć model, który pozwoli przewidywać zmiany jakości wody nawet na 3 doby przed ewentualnym wydarzeniem. Dzięki temu możliwe będzie szybkie podjęcie działań w celu zapobieżenia katastrofie. A my będziemy mogli wejść do wody bez obawy o nasze zdrowie.
1: No, oby jak najszybciej udało się do tego doprowadzić. Wiktor Niedzicki i Technicznie proste wracają do Radia Pogoda po wakacjach, czyli we wrześniu. Tymczasem wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki cyklu Technicznie proste znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w piosence o kimś, kto miał bardzo długie wakacje. Najpiękniejsze melodie, lada minuta wracają do Radia Pogoda. Spojrzymy sobie w górę z Adriano Celentano za chwilę i zobaczymy niebo w kolorze azzurro, a potem odwiedzimy zapomniany ląd z Dawidem Kłoskiem.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej. Oferta od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
14: Została ostatnia reklama.
15: No

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: leżaku.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
1: Reklama.
15: Pogoda ducha Hanny Banaszak, a potem prześliczna wiolonczelistka Skaldów. Tych najpiękniejszych melodii posłuchamy za parę minut. Teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Warszawy.
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podczas wczorajszej sesji Rady Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym. Zapewnił, że wszystkie zarzuty zostaną wyjaśnione, a winni poniosą konsekwencje. Stwierdził też, że zgłoszenie byłego ordynatora tego szpitala nie zawierało informacji o zgonach ani podstaw do wszczęcia postępowania. Przenosimy się na lotnisko w Modlinie. Obiekt doczekał się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort i aż 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski z lotniska.
17: Dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
16: Pasażerowie z nowej strefy skorzystają od 30 czerwca. Na koniec jeszcze Warszawa apeluje o ochronę zwierząt podczas upałów. Powinny one mieć dostęp do wody i cienia. Schronisko na Paluchów prowadziło dodatkowe zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami, takie jak baseny z wodą, a służby przypominają, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanych samochodach. Za godzinę powiem za to o tym, co stało się ostatnio w Urzędzie Skarbowym na Pradze Północ.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Pogoda w Warszawie.
16: 31 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie mamy co liczyć na opady deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale będzie coraz cieplej. I tak w niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. Podobny będzie także początek przyszłego tygodnia. A deszczu najwcześniej możemy spodziewać się we wtorek.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Po wiadomościach Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Najpierw usłyszymy Hannę Banaszak, potem Skaldów i jeszcze Irenę Santor, a potem w ramach remanentu wrócę do wczorajszego tematu wyjątkowych prezentów zrobionych specjalnie dla nas. No a mniej więcej za pół godziny postaram się spełnić prośbę słuchaczki o piosenkę, którą nieczęsto słychać na antenie Radia Pogoda.

0: Irena Santor. Na prawo most, na lewo most, dołem płynie Wisła, a my słuchamy najpiękniejszych melodii oraz naszych słuchaczy. Teraz w Radiu Pogoda wypowiedź, która nie zmieściła się podczas naszego wczorajszego spotkania, kiedy rozmawialiśmy o wyjątkowych prezentach, które powstały z myślą o nas i tylko dla nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o prezencie, który dostałam kiedyś od wnuczki. Ona ma obecnie 14 lat, a wtedy miała chyba 4. W przedszkolu na dzień babci narysowała mi anioła stróża, pokolorowała go pięknie, po czym wycięła nożyczkami, tak jak potrafi dziecko 4-letnie. No i przywiozła mi, bo mieszkamy daleko od siebie, i ja tego anioła stróża powiesiłam, przykleiłam nad łóżkiem. I sobie tam wisi do tej pory. I teraz któregoś razu, jak byli u mnie, zobaczyła to i mówi: babcia, a co to za straszydło? Ja mówię: kochanie, to jest anioł stróż, którego dostałam od ciebie i do tej pory wisi. No ja mówię: no do tej pory wisi, bardzo mi pomaga i przynosi mi dużo szczęścia. Była chyba wzruszona.
0: No tak.
1: Elżbieta z Warszawy.
0: Wcale się nie dziwię, pani Elżbieta, że wnuczka była wzruszona. Jak się ma naście lat, to informacja o tym, że prezent sprzed lat, no dla niej to 1/3 życia przecież, istnieje i ciągle jest dla kogoś ważny, dla osoby obdarowanej, no to to może być czymś nowym rzeczywiście i zaskakującym. A skoro już mowa o prezentach, Zdzisława Sośnicka przed nami o prezentach, które przygotowała z Julią.

0: To Frankie Valli, The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Państwo pewnie już wiedzą, bo albo przeczytali to na stronie radiopogoda.pl, albo usłyszeli między najpiękniejszymi melodiami, że od poniedziałku Radio Pogoda pojawi się w letniej odsłonie. No ale jest coś, o co państwo pytają od, no, przynajmniej kilku tygodni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, kłania się pięknie Marek z Poznania. Ja tak trochę prywaty. Panie Piotrze, czy w tym roku będzie fundusz czasów pogodowych? Pięknie pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Marku, i uspokajam. Fundusz czasów pogodowych w tym roku pojawi się po raz 10. O szczegółach piszemy na naszej stronie radiopogoda.pl i także tam można się zgłaszać do funduszów czasów pogodowych, edycja 10, żeby już w pierwszych dniach wziąć udział w tej zabawie. Gra idzie o 2000 zł.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i trawisz to!
7: Aflofarm.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
20: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: czekał.
1: Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
0: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić obrony.

0: Pół godziny zostało do piątkowego południa. W piątki to jest dobra pora, żeby Państwa zaskoczyć piosenką, która rzadziej pojawia się na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo lubię słuchać tego radia i słucham go od prawie 10 lat.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Mam 89 lat i dużo słyszałam już różnych piosenek, tych przedwojennych i powojennych. Chętnie posłuchałabym jednej piosenki, której nie znam tytułu. To jest chyba przedwojenna piosenka. I tam są słowa: mała kobietko, czy wiesz, że lusterko twe kłamie ci też. Nie znam tytułu, ale chętnie bym to jeszcze raz usłyszała. Pozdrawiam całe radio, wszystkich redaktorów. Jest mi bardzo miło słuchać od rana do wieczora.
0: Pozdrowienia oczywiście odwzajemniamy i wszyscy słuchamy przedwojennej piosenki Mała kobietko w powojennym wykonaniu Mieczysława Fogga, który śpiewał ją także przed wojną.

taka żona, a wierz mi, wierz, jak malowane lalki gejsze, samym blichtrem chcecie żyć. Lecz być kobietą to ważniejsze.

Proszę sobie wyobrazić, że ta piosenka została przebojem roku 75 w Holandii, ojczyźnie członków zespołu George Baker Selection oraz w Niemczech, wtedy jeszcze zachodnich. Za chwilkę posłuchamy orkiestr dętych Haliny Konickiej, potem usłyszymy Ewę Bem w pięknej piosence pod tytułem Jak człowiek uparty, o której opowiadała w Radiu Pogoda nie dalej jak wczoraj. Oczywiście ciągle można tej opowieści posłuchać, bo jest w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, a dziś po 15 już ostatnie spotkanie z najpiękniejszymi melodiami, o których Ewa Bem opowiada.

0: Pane kabanosy tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci.

0: 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jakie licho przy...

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie goniąc kormorany Piotra Szczepanika oraz Zabadak w wykonaniu Saragossa Band rozpoczną popołudniową część naszego spotkania już za parę minut, a teraz, ponieważ mija południe, mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczna policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji po incydencie na pierwszej linii metra. Mężczyzna forsował zabezpieczenia i chciał dostać się do infrastruktury technicznej. Incydent spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu metra. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Przenosimy się na Pragę Północ. Nieznany sprawca obrzucił budynek Urzędu Skarbowego kamieniami, wybijając szyby. Na nagraniu widać, jak mężczyzna rzuca je w elewację. Uszkodzenia są poważne, a teren wokół został zabezpieczony przez służby. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny przygotowuje się do wakacji. Na ulice i torowiska tradycyjnie wyjadą zabytkowe składy autobusowe i tramwajowe, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
15: Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu, ale też taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, ale również jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana.
14: Rozkłady jazdy zabytkowych składów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Jest gorąco i będzie gorąco. Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur, tego też, że nie będzie padać. Termometry pokażą około 31 stopni. I jutro będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę ta temperatura ma dobić nawet do 37 stopni. Początek przyszłego tygodnia na razie wygląda podobnie. Najbliższy deszcz prognozowany jest dopiero w okolicach wtorku.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
13: Piątkowe popołudnie należy już bardziej do wakacji niż do roku szkolnego, więc w dzisiejszym remanencie tygodnia za chwilkę wybierzemy się na wycieczkę z przewodnikiem. Za około pół godziny wrócimy do upominków, w które zostały włożone i myśli, i serce, i praca. A może jeszcze się znajdzie miejsce na przytulanie, kto wie, bo przecież w tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Przytulania. Z tym, że teraz usłyszymy kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Piotra Szczepanika, grupy Saragossa Band i Urszuli Sipińskiej. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Zabawa trwa, ale także trwa remanent tygodnia w Radiu Pogoda i właśnie wracamy do tematu, który zajmował nas w środę. Zapytałem wtedy, czy korzystają Państwo z usług przewodników, jadąc gdzieś na wycieczkę?
1: Witam, Wiesław z Trójmiasta.
0: Dzień dobry.
1: Tak, jeżeli chodzi o przewodnika, to jest podstawa. My sobą dużo jeździmy, dużo zwiedzamy jaskinie, kopalnie, zamki, kościoły, miasta różne. Dzięki przewodnikowi dowiadujemy się takie newsy, o których człowiek po prostu nawet o tym nie wie. Ja nie mam przewodnika, widzimy może piękno, robimy zdjęcia, natomiast zawsze jak się wysłucha przewodnika, czy w Polsce, czy za granicą, czy gdzie byś nie był, coś tam tych łepety nie zostaje. Na przykład 3 lata temu byliśmy w kopalni Quido soli. Nie liczę, byłem 5 razy, o Quido słyszałem przypadkowo i pojechaliśmy. I nie żałuję, a się okazuje, jest to najstarsza kopalnia soli. W środku jest kaplicka piękna, może nie taka duża jak w Jeliczce, ale ładna. Są rzeki wodne, solne, gdzie pływaliśmy i powiedziane, jaka jest to istotne, żeby to było odpowiednia ilość na solenia. Mhm. Jakby tam było za dużo wody słodkiej, czym to grozi. Dlatego uważam, że przewodnicy robią bardzo dużą robotę i wielki szacunek za ich wiedzę i przekazanie tego drugiej osobie i uważam, że jak tylko zwiedzanie, to przewodnikiem. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, panie Wiesławie. Ogólnie poleca pan usługi przewodników, bo człowiek chcąc, nie chcąc zapamięta przynajmniej kilka ciekawych historii spośród tych opowiedzianych przez oprowadzającego. No to też taka drobna sugestia, bo przecież wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także wycieczek i zwiedzania.

0: Zofia i Zbigniew Framerowie o tańcu i rozmowie, a my teraz o innej miłej czynności. W środę obchodziliśmy Dzień Przytulania.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tu Olga i Karolek z Warszawy. Mój syn bardzo chciał do Państwa zadzwonić, żeby opowiedzieć o przytulaniu.
2: Tak, potwierdzam. Jestem Karol, mam 7 lat. Chciałem powiedzieć, że najbardziej lubię się przytulać do mamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
0: No pewnie, że przytulanie się do mamy jest najlepsze. Pozdrowienia dla Karolka i mamy Olgi.
3: Radio Pogoda.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklama. Kaziu,

0: prześlicznej Małgosi F, że dla ciebie krew, Małgosię, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się.

Nazywam się Andrzej Supron. Nie ma lepszego radia na poprawienie humoru jak Radio Pogoda.

0: No i teraz jeszcze raz wróćmy do wczorajszego tematu prezentów wykonanych osobiście przez darczyńcę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, ja chciałam powiedzieć o kartce świątecznej, którą wykonał mój wnuk. No oczywiście przy pomocy mamy. Piękna choinka. Ta kartka się rozkłada. Można ją postawić pionowo i napisane własnoręcznie przez wnuka, chodził do pierwszej klasy, bardzo ładnie, życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Mhm. I tą kartkę teraz, jak są święta, zawsze wyciągam na wierzch, żeby sobie przypomniał, że zrobił tak piękną kartkę dla babci i dziadka. Dziękuję, pozdrawiam, Maria.
0: Ja również pozdrawiam pani Mario. Ciekawe swoją drogą, czy wnuk widząc tę kartkę co roku raczej się uśmiecha, czy raczej stara się zająć czymś innym. Tak czy inaczej, na pewno w końcu pewnego razu się uśmiechnie i powie, ależ to radość, że babcia ciągle ma tę kartkę i ciągle jest taka z niej zadowolona. The Real Thing przed nami to jest nazwa zespołu, który pewnego razu nagrał, w 76 roku, nagrał piosenkę, która stała się ich największym przebojem. You to me are everything. Jesteś dla mnie wszystkim.

0: Syn pana Alei i Halina Frąckowiak, która tak mówiła o tym przeboju z lat 80., kiedy opowiadała o swoich ulubionych, najpiękniejszych melodiach.
1: To jest piosenka jakby też miejsca, w którym było najwięcej moich ulubionych piosenek.
0: No właśnie. Całą opowieść ciągle można usłyszeć. Ciągle jest ona w naszym archiwum na stronie radiopogoda.pl. W dowolnym momencie mogą państwo kliknąć i posłuchać tego, co o piosence Syn pana Alei opowiadała Monice Tarce i państwu, i nam, Halina Frąckowiak.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,9.

0: 69 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: wzrost podstawowy.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
8: Właśnie mija 13, więc teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, a potem najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Monika, dziewczyna ratownika Wałów Jagiellońskich oraz Smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka.
9: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na Mundial.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
9: Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
11: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
9: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 2 grosze. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej Mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
12: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
9: i teraz czekają mecz z Marokiem.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Pogoda.
9: 33 stopnie maksymalnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 28 na Suwalszczyźnie, na Podhalu 27, najchłodniej nad morzem, tam 22 miejscami. Będzie się delikatnie chmurzyć tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale nie powinno padać.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie dzisiaj brzmią jakoś tak bardziej letnio i wypoczynkowo. W każdym razie za moment usłyszymy wały jagiellońskie w wakacyjnym przeboju z połowy lat 80. A po wyznaniu Tadeusza Woźniaka, że lubi śpiewać, lubi tańczyć, lubi zapach pomarańczy, wrócę do wtorkowego dnia wędkarza, bo państwo, przeważnie panowie zresztą, bardzo ładnie opowiadali o tym, co jest fascynującego w wyprawach na ryby. Wróci też dzień przytulania.

0: Tadeusz Woźniak w Radiu Pogoda. Dzień Wędkarza obchodziliśmy w tym roku we wtorek, czyli na chwilę przed wakacjami. Wiem, że nie dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda to jest istotne, ale są też wśród nich tacy, którzy odliczają każdy dzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek, wędkarz z Poznania. Wędkarstwo. Wędkarstwo to jest hobby. Nie, powiem więcej, to jest pasja. Ktoś, kto się raz tym zarazi i jakby to mówiąc przypasuje mu, to będzie to zawsze z nim związane. Ja na ryby chodzę od 7 roku życia, więc to już będzie... nawet nie powiem. Dla mnie wędkarstwo to jest odpoczynek, to jest wyciszenie się i przede wszystkim ogromna przyjemność. Wiadomo, że najprzyjemniej jest, jak się tę rybę złapie, ale nawet jak się nie złapie, jak się ma kontakt z tą przyrodą naturalną, no jest człowiek tam sam. Mogę tylko powiedzieć, że ja co roku i w tym roku tak samo i to już za niedługo, bo od 4 lipca do 2 sierpnia będę cały miesiąc na rybach. I to jest dla mnie po prostu no niewyobrażalne przyjemność. Kto nie jest wędkarzem, ten tego może nie zrozumie, ale wędkarze zrozumieją. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dla wędkarzy połamania kija, ale na rybie, nie na drzewach, krzaka. Wszystkiego dobrego.
0: No to panie Marku, oprócz odpoczynku, wyciszenia i przyjemności płynącej z kontaktu z przyrodą, życzę i panu i wszystkim wędkarzom także takiej ryby, na której pan sobie kij połamie. I wszyscy panowie wędkarze także.

0: Rena Rolska w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy Anny Jantar, potem wakacyjnego przeboju Cliffa Richarda i The Shadows, a teraz tylko przypomnę, że jutro i pojutrze między 10 a 14 ostatnie przed wakacjami koncerty życzeń Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
1: Chciałam pozdrowić całą redakcję z gorącej Warszawy. Bardzo was lubię. Do usłyszenia, słuchaczka Beata.
0: Do usłyszenia, pani Beato. A my bardzo lubimy swoich słuchaczy. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają.
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
1: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Została ostatnia reklama. Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.

0: Wakacyjny nastrój udziela się chyba wszystkim, bo i pogoda sprzyja, i to, że właśnie zaczyna się weekend, ale jeszcze jest miejsce na powrót do jednego tematu, który pojawił się na antenie Radia Pogoda w mijającym tygodniu. Chodzi o Dzień Przytulania, który był jednocześnie dniem urodzin Heleny Wondraczkowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, stała słuchaczka. Nie wiem, czy ktoś zna rekord przytulania, bo takowy ponoć był i trwał, już nie powiem ile, ale to był rekord nad rekordami. A oprócz tego chciałam powiedzieć, że mam tyle samo lat, co Helena Wondraczkowa. Wprawdzie nie śpiewałam, ale jestem też bardzo szczęśliwa i zadowolona, że już mam tyle lat pięknie przeżytych.
0: I słusznie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia odwzajemnia i życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A jeśli chodzi o rekord przytulania, szybko to sprawdziłem. Najwięcej osób w ciągu minuty, bo aż 88 przytulił Sam Thompson 2,5 roku temu. Czyli zajęło mu to, jedna osoba zajęła mniej niż sekundę. Nie wiem, czy to można zaliczyć, bo przytulenie jednak powinno chwilkę potrwać, a nie tak i już. To rekordowo długie odnotowano w 2018 roku, kiedy Joe Snape i Will Such przytulali się przez 36 godzin, 36 minut i 36 sekund. A przytulać się warto i dla zdrowia, i dla przyjemności.
2: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
14: Została ostatnia reklama.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Reklama.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech.
1: Autopromocja.
2: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
3: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
4: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
3: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: A, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
19: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie, które zaczynamy już za kilka minut, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę takie radosne piosenki jak Parasolki Marii Koterbskiej czy Kwiaty we włosach czerwonych gitar, ale na razie wiadomości. Jest 14.
20: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
20: Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
21: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób. W Paryżu ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia, nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
20: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
20: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Milą Andrzejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Sawankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
20: Jeszcze uzupełnię. Magdalena Fręch zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
2: Pogoda.
20: Dużo słońca i bez opadów. Chmurzyć delikatnie będzie się w Kotlinie Kłodzkiej. Będzie się za to lał żar z nieba. Tylko nad morzem miejscami 22 stopnie, ale na przykład na Suwalszczyźnie 28, w centrum około 32, na południu i zachodzie 33, a na krańcach zachodnich lokalnie nawet 34.
19: Cztery minuty po godzinie 14:00 słuchają Państwo Radia Pogoda, a my zaczynamy piątkowe, pogodne i można powiedzieć chyba już wakacyjne, pogodne popołudnie. Zapraszam serdecznie na kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie też konkurs Ani Tak, Ani Nie. Dzisiaj, uwaga, wydanie specjalne, szczegóły podam po godzinie 16:00. Po 15:00 spotkamy się z panią Ewą Bem, która dzisiaj już po raz ostatni opowie na antenie Radia Pogoda o swojej najpiękniejszej melodii, ale zawsze Państwo będą mogli wracać do tych opowieści, zaglądając na naszego Facebooka, Instagram, czy na naszą stronę internetową. No i tradycyjnie oczywiście na początek pozdrowienia od Państwa. Słuchamy.
9: Serdecznie pozdrawiam panią Monikę i słuchaczy i wszystkim życzę wspaniałych wakacji. Mikołaj z Sosnowca.
19: No właśnie. Dzisiaj też wakacyjna już potańcówka z Radiem Pogoda po godzinie 18:00.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Orzeźwiające wiatr w piosence Czerwonych Gitar przed momentem, a państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniczko. Jakiś to każdorazowo wzruszający widok. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Odświętnie ubrane dzieciaczki, a na zakończenie roku jeszcze z kwiatuszkami i świadomością czekających na nie wakacji. Kiedyś to było.
0: No właśnie, kiedyś to było. Ja dzisiaj, ponieważ mieszkam niedaleko szkoły, to też obserwowałam. Zresztą ma pan rację, że to jest bardzo przyjemny widok, jak te dzieci są tak na galowo ubrane, rodzice też eleganccy z jakimiś koszami prezentów i oczywiście bukietami kwiatów. Ale w momencie, kiedy już te dzieci wyszły ze szkoły z tym świadectwem, no to jakoś tak normalnie. Ja pamiętam, że jak się skończyła, to głównie w podstawówce, no bo potem w liceum to już byliśmy poważni oczywiście. Jak wychodziliśmy z klasy, to jakoś tak, nie wiem, z radością, z uśmiechem w podskokach, zwłaszcza chłopaki rzucali się jakimiś rzeczami, które dostali od nauczycieli, rzucali świadectwo. Jeden, pamiętam, kolega wlazł z radości, że już są wakacje na drzewa, a potem bał się zejść, więc woźny przyszedł z drabiną, żeby ściągnąć go z tego drzewa i żeby było bezpiecznie. No właśnie, jak państwo wspominają to zakończenie roku szkolnego i początek wakacji, czy mieliście jakieś związane z tym rytuały? 22 444 4004 to nasz numer.

0: Bach pojawia się na antenie Radia Pogoda, to ja mam takie odczucie, jakby nagle słońce wyszło zza chmur. Telefony od Państwa, dzień dobry.
1: Dobry, Pani Moniko, tu Wojtek. Na wstępie zawsze to stwierdzam, jak Pani zaczyna audycję, że Pani uśmiech, mogę dziś powiedzieć, latem pachnie. Tyle piękna w tym uśmiechu, co plaże Bałtyku.
0: Dziękuję.
1: Ja ze wspomnień mam bardzo fajne wspomnienia. Byłem przewodniczącym Rady Rodziców w małej szkółce w Powsinie i zawsze też coś do dzieci mówiłem. Mhm. Bardzo to przeżywałem, a później wracając z dziećmi jako taki dumny ojciec ze szkoły, chyba bardziej się cieszyłem niż one. Gratulowałem im, zabierałem je często na lody, na zakupy. Naprawdę ta radość we mnie była jak radość dziecka. Kłaniam się ciepło, Pani Moniko, z wyrazami sympatii, Wojtek. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie za to wspomnienie. No właśnie, jak Państwo wspominają, ten koniec roku szkolnego i początek wakacji, ten wyjątkowy dzień, może są z tym związane właśnie jakieś rytuały typu pójście na lody. 22 444 4004. Przypomnę, to nasz numer telefonu. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, ale wcześniej oczywiście chciałabym sprawdzić, co dzisiaj u Państwa na obiad.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Została ostatnia reklama.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.

0: cholerna. Na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: będą. Była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi, krzepyła, czy nie?

0: Przecież nie w porze obiadowej. A co warto mieć dzisiaj na obiad? No właśnie, co u Państwa na obiad? Pytam się po raz ostatni Państwa przed wakacjami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ulubiona Radio Pogoda. To po obiadu. Dzisiaj bób i jeszcze raz bób. Wczoraj czy przeszczoraj była dyskusja na temat bobu. Jak go jeść? No więc len dusimy po prostu w boku, nie gotujemy. I ja na przykład obieram sobie, później dopiero do rzadu rzucam czosnek i koperek. Smacznego obiadu, Zalastańska.
0: Smacznego, dziękuję pięknie. Kolejny telefon od Państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pani Moniko. Jeśli chodzi o obiad, to u mnie dzisiaj po włosku. Zupa minestrone, jarzynowa zupa włoska z wielu warzyw. Można sobie za każdym razem troszeczkę ją modyfikować i wymieniać te warzywa między sobą, tak jak robią to zresztą Włoszki. Aha. Na drugie makaron tagliatelle z zielonym pesto i parmezanem, a na deser zdecydowanie polski akcent, polskie truskawki, bo lepszych na świecie niż polskie nie ma. Pozdrawiam. Małgorzata.
0: Pozdrawiam Pani Małgosiu. No to po włosku życzę buon appetito. No i jeszcze sprawdzamy, o czym rymuje Pan Bogdan dzisiaj.
3: Dzień dobry, Pani Moniko. Na obiad w ten piątek słoneczny, jakiś zimny obiad jest konieczny. Może być zupa owocowa z makaronem, a na deser zimny robi z melonem.
0: Smacznego Państwu życzę. Bardzo dziękuję. Demis Roussos teraz Forever and Ever.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro.

0: Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Została ostatnia reklama.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Reklama.
9: Jak Państwo zauważyli, zapewne coś tam się zacięło tutaj przed kilkoma minutami na antenie Radia Pogoda, ale spokojnie, te Państwa telefony pojawią się na naszej antenie na pewno po godzinie 15, bo wrócimy do tego tematu, o który dzisiaj się Państwa pytam, czyli o to, jak wspominacie ten dzień, kiedy właśnie kończy się rok szkolny, a zaczynają się wakacje, czy są z tym związane jakieś rytuały. Także te Państwa telefony oczywiście pojawią się na naszej antenie. No, takie rzeczy czasami się dzieją, no to jest tylko, proszę Państwa, technika, czasem coś tutaj się pozacina, ale możemy to też równie dobrze zwalić na upał, prawda? A jeszcze przed 15 w Radiu Pogoda między innymi Halina Konicka i Eleni.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholera, nie mnie ranią.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Została ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 15, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich kolejne najpiękniejsze melodie, ale także spotkanie z panią Ewą Bem.
15: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Halland.
16: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
17: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
15: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek. Przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
18: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
15: Więcej od nich 5 goli ma tylko Leo Messi.
19: Co jest grane w Warszawie?
20: Natalia Kuśmierz zapraszam. Na początek propozycje od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na komedię Damski Biznes. Opowiada ona historię dwóch przyjaciółek, które są o krok od zrobienia interesu życia. Czy mężowie zdołają zrujnować ich plany? Będziecie mogli to sprawdzić we wtorek o 19:00. Z kolei jeszcze dzisiaj na skwerze przy terminalu Kultury Gocław odbędzie się wydarzenie Gocławianki 2026. Zaplanowano animację dla najmłodszych i muzyczną zabawę dla tych nieco starszych. Będzie to taneczne rozpoczęcie lata. Początek o godzinie 18:00. Również dzisiaj będziecie mogli wybrać się na spacer pod hasłem Kryminalne opowieści dawnej Warszawy. Poznacie historię złodziei, bandytów i głośnych zagadek sprzed lat. W programie znalazły się też opowieści o porwaniu ostatniego króla Polski czy przedwojennym handlu narkotykami. Start o 19:00 przy Senatorskiej 38.
19: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
15: Już dzisiaj powyżej 30 stopni, 32 maksymalnie na południu. W nocy temperatura spadnie minimalnie poniżej 20, więc będzie można zasnąć, a jutro od 31 do 37, najgoręcej na zachodzie Polski i w centrum. W niedzielę już około 40.
14: Pięć minut po godzinie 15 zakończył się rok szkolny, więc można powiedzieć, że oficjalnie zaczęły się wakacje. Pan Zbyszek zadzwonił z taką oto piosenką z tej okazji.
21: Dzień dobry Pani Moniko, skoro mamy wakacje, no to należy to uczcić. Wakacje, znów mamy wakacje, na pewno mam rację. Wakacje mamy, znów parararam, pam, pam. Zdrowia i miłej wakacji życzę wszystkim radiosłuchaczom.
14: I nawzajem, panie Zbyszku, panu też przyjemnych wakacji z trochę niższymi jednak temperaturami niż te, które są zapowiadane na weekend i kilka najbliższych dni. Gorąco zrobi się na antenie Radia Pogoda, proszę państwa. Przepraszam, że to mówię, ale tak będzie, dlatego że Ewa Bem pojawi się na antenie Radia Pogoda za jakiś czas i opowie o ostatniej już w swoim cyklu swojej najpiękniejszej melodii, ale będą mogli państwo do tych opowieści wracać, zaglądając na naszą stronę albo na naszego Facebooka, czy na Instagram Radia Pogoda.
19: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
14: Dzień dobry.

0: Śpiewała Sława Przybylska. Wracamy do Państwa wspomnień o tym końcu roku szkolnego i początku wakacji. Telefon od Pani Ani.
1: W podstawówce na koniec każdej klasy, no od czwartej, bo wcześniej to się wracało z rodzicami, zawsze żeśmy szli przy drodze prawie tej, przy której była szkoła, była lodziarnia i zawsze pan dawał nam, właściciel lodziarni, wypieczone takie chrupiące wafelki. Natomiast co do szkoły średniej, to moje technikum z racji profilu znajdowało się w jednej z wsi pod Wrocławiem. No i przez 5 lat, co roku na zakończenie, kiedy już były świadectwa, łapaliśmy stopa i kto pierwszy stopem dojedzie na Partynicę, na wyścigach konnych żeśmy wysiadali i tam nad rzeczką za stajnią robiliśmy sobie zawsze biwak. To były inne czasy i to łapanie stopa z Małuszowa, rewelacja.
0: No właśnie, tak. To łapanie stopa to też była taka realizacja marzeń o wolności. No i też tak trochę jest w przypadku tej piosenki, której teraz posłuchamy w Radiu Pogoda. Remedium, Maryla Rodowicz.

0: Spotykamy się z nią od 1 czerwca. Słuchamy codziennie jej opowieści o najpiękniejszych melodiach, ale także jej uśmiechu. Poznajemy jej poczucie humoru, to co myśli o życiu, o miłości. Słuchamy jej wspomnień. Ewa Bem, proszę Państwa, jest bohaterką najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, a dzisiaj ostatnie już spotkanie z panią Ewą właśnie w tym cyklu. Już za kilka minut na antenie Radia Pogoda opowie o kolejnej, najpiękniejszej melodii.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Jakieś chusteczki tu powinny być, pani Ewo, że łezka pocieknie, bo to już ostatnia pani najpiękniejsza melodia.
2: Ja się powstrzymam się. Cyklu. Naprawdę, naprawdę.
1: Ja się zawsze
2: ale jak to ostatnia? Jak to ostatnia? To pani już taką wróżbę nigdy tutaj stawia, że to już jest ostatnia?
1: No, ja jeszcze ja mogę jeszcze w przyszłym tygodniu i jeszcze przez całe wakacje, pani Ewo. Czemu nie?
2: Pięknie, pięknie.
1: Ale dzisiaj taka piosenka, wyrzeźbiłam twoją twarz w powietrzu.
2: Śliczna piosenka z prześlicznego, przezabawnego filmu Małżeństwo z rozsądku. I w tym filmie Daniel Olbryski śpiewał do prześlicznej Elżuni Czyżewskiej. To była naprawdę, to była aktorka, bóstwo. Z wielką ochotą tą piosenkę nagrała. Miała też swoją krótką historię. Mianowicie zadzwonił do mnie Krzysio Herdzin, który aranżował ten utwór. Ja byłam akurat na Mazurach, a tam na Mazurach to trzeba wypłynąć na jezioro i w lewą stronę dwa razy plunąć. I dopiero się ma wtedy jakiś mały ten zasięg w telefonie. No może aż tak nie, ale musiałam pójść na skraj lasu, żeby się z nim porozumieć. I omawialiśmy to i ja mu śpiewałam ten numer. Jak ja sobie wyobrażam, jaki to ma być grów, w jakim tempie i tak dalej. Taka próba przez telefon. Mm-hmm. Wracali ludzie z grzybami, no i musieli wrócić do lasu, bo nie wiedzieli, czy ja nagrywam, czy to telewizja, czy to co. No i takie często mi się takie rzeczy zdarzały, że właśnie na Mazurach się odbywały jakieś próby, jakieś spotkania, jakieś sesje zdjęciowe i tak dalej.
1: No to posłuchajmy, wyrzeźbiłam twoją twarz w powietrzu w pani wykonaniu, ale jeszcze się nie żegnamy.
2: Nie,
1: jeszcze mamy jedną niespodziankę. Ale na razie nie powiem nic.
2: No dobrze.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewo, więc tak, może najpierw chciałabym, bo mamy klub pogodnych ludzi, jak pani widzi.
2: Ach jej.
1: Który, to jest taka paczka przyjaciół Radia Pogoda, ale też osób, które uważają się za pogodne, co oczywiście, no, czasami mamy w życiu jakieś tam złe chwile, ale generalnie ta pogoda ducha zawsze gdzieś tam wypłynie, tak jak oliwa na wierzch, jak jest zmieszana z wodą, więc ja chciałabym pani wręczyć, pani legitymację.
2: Od, czy górą, czy dołem.
1: Gumo, nieważne.
2: Coś pięknego.
1: I taką naszą radiopogodową przypinkę na serduszko.
2: Ach,
1: to za chwileczkę.
2: Za chwileczkę.
1: No i pani Ewo, w podziękowaniu za te piękne pani opowieści.
2: I tu mogę sobie tutaj wkleić swoją fotkę?
1: Tak, może pani sobie wkleić swoją fotkę. Może być ta naturalna z tą twarzą zasłoniętą.
2: Nawet odkleję.
1: A tu, jak pani widzi, kolega przyniósł jeszcze, mam nadzieję, że pani lubi, gerbery, goździki.
2: Goździki, uwielbiam.
1: Jakie to piękne kolory są.
2: Gerbery też, gerbery miały swoje 20 minut, jak był PRL, a potem przestali gerbery.
1: Ale teraz wracają do mowy.
2: A teraz wracają, no. No prześliczne.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: No jestem wzruszona. Proszę robić mi piękne zdjęcie. Prześliczny bukiet słonko.
1: Prawda?
2: Piękny. Ale najważniejsze jest, muszę powiedzieć co, że się bardzo dobrze czułam tutaj.
1: Bardzo się cieszę.
2: A trochę nie. Jechałam jak troszkę jak na ścięcie, że myślę.
1: Ojej, nie.
2: Matko, 30 piosenek, a zwariuję do tego. Ale proszę, no na szczęście nie było 30, bo by może
1: ale mogą
2: zwariowała.
1: Być. Mogą być, bo może pani jeszcze wróci, pani Ewo.
2: Mam taką nadzieję.
1: Pani Ewa Bem opowiadała w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Akropolisa Dieu to Mireille Mathieu na antenie Radio Pogoda. Jeszcze przed 16 posłuchamy Danuty Rinne w duecie z Bogdanem Czyżewskim. Będzie też dynamiczna Karin Stanek i jej malowana lala.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MHP 538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na Stopro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetnastopro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda. W to piątkowe, pogodne popołudnie. Za kilka minut Halina Frąckowiak zaśpiewa Napisz proszę chociaż krótki list. Będzie też piosenka o mojej ulicy zespołu Pod Budą. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
10: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
11: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
10: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
12: Czyli między godziną 11 a 15. 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
10: A co na to sami właściciele czworonogów?
13: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
14: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
10: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.
15: Co jest grane w Warszawie?
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Chodzi o spektakl Triathlon Story, chłopaki z żelaza. To opowieść o uczestnikach zawodów, którzy przypadkowo spotykają się w pokoju hotelowym. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami nawiązuje się prawdziwe męskie porozumienie. Start w niedzielę o 16:00. A jutro będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Nie zabraknie pysznego jedzenia i sąsiedzkiej atmosfery. W taki sposób będzie można dobrze zacząć dzień. Początek o 9:00 w Alei Wojska Polskiego 4. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie. Również jutro, ale nad Wisłą, odbędzie się rodzinne świętowanie Nocy Kupały. W programie przewidziano spacer połączony ze zbieraniem ziół, plecenie i puszczanie wianków, wspólne śpiewanie oraz ognisko. Wydarzenie jest bezpłatne. Początek o 11:00 na plaży Rusałka. Szczegóły tradycyjnie są dostępne w sieci.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
10: Najlepsza wiadomość tej nocy: poniżej 20 stopni. To będzie lekkie wytchnienie przed tym, co czeka nas w sobotę i w niedzielę. Jutro około 35, od 31 na północnym wschodzie do 37 na zachodzie Polski, a w niedzielę kosmos, już około 40, 35 nad morzem, 38 w centrum, 41 na zachodzie.
9: Ja tam bym nie użyła słowa kosmos, raczej Afryka chyba bardziej tutaj by pasowało. Dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Chłodnictwa. A przy takich upałach jeszcze bardziej sobie uświadamiamy, jak naprawdę musimy podziękować za to, że jest coś takiego jak lodówka albo klimatyzacja. Zapraszam serdecznie na pogodne popołudnie piątkowe, w piątek piąteczek piątunio. Pojawi się konkurs ani tak, ani nie. Ale uwaga, dzisiaj będzie wersja tylko dla orłów, bo będzie jeszcze jedno zabronione słowo do używania w czasie tego konkursu. Szczegóły już za kilka minut.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Alina Frąckowa, jak napisz, proszę, chociaż krótki list. A dzisiaj Państwo wspominają ten szczególny moment, kiedy kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje.
1: Kiedy zostały rozdawane świadectwa, ten dzień był zawsze wspominany przeze mnie, jest wspominany jako dzień słoneczny, tak jak dziś. Kiedy wracałem ze szkoły, dostawałem od rodziców parę złotych, tak bym mógł kupić ulubioną książkę z klubu Siedmiu Przygód, czy też klubu Włóczy Kijów, a może Alfreda Szklarskiego. Mhm. No i tak zaczytywałem się w przygodach nastolatków, którzy byli gdzieś na wakacjach. Rozkładałem wielkie łoże na balkonie. To były lata 60., 70. Kładłem wielką poduszkę, kupowałem landrynki i do wieczora miałem przeczytaną przynajmniej jedną książkę. Potem był Lem, Pilot Pierce, Niezwyciężony, i tak dotrwałem do końca szkoły podstawowej. Co się działo w szkole średniej, o tym archiwa milczą.
0: Ale mamy ze sobą coś wspólnego, bo ja też pamiętam właśnie takie zaczytane wakacje. Też siedziałam na balkonie na czwartym piętrze, czytałam, albo po prostu schodziłam na dół na trawnik, siadałam na trawniku i też czytałam książki. A propos wakacji, proszę Państwa, Maciej Kosowski teraz w Radiu Pogoda.

Włoch, czyli Toto Cotugno w Radiu Pogoda. Za chwilę konkurs. Ani tak, ani nie. Ani, jeszcze jedno słowo dzisiaj dodaję, ani oczywiście, proszę Państwa, te trzy słowa będą zabronione. Taka specjalna edycja tego konkursu na koniec tego sezonu, bo w czasie wakacji tego konkursu nie będzie na naszej antenie, więc to ostatnie ani tak, ani nie. Ani oczywiście dzisiaj na naszej antenie przed wakacjami. Także taka edycja tylko dla orłów, proszę Państwa. Jeżeli ktoś z Was chętny, to proszę zadzwonić pod numer 22 444 4004 i powiedzieć, że chcielibyście właśnie wziąć udział w konkursie. Ani tak, ani nie, ani oczywiście. Przypomnę, do zdobycia karty do gry Radia Pogoda, a także książka Dziewczyna z mgły hiszpańskiej pisarki Carly Montero. Ta książka zabiera nas do świata przedwojennych wyścigów samochodowych. Radio Pogoda.

0: Jan. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija to, co z niej ma.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
3: Autopromocja.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
5: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
6: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
5: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
7: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też, to poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Została ostatnia reklama.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Reklama.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa.

0: się znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: To był Andrzej Piszczatowski w Radiu Pogoda. Dzisiaj takie wydanie tylko dla orłów konkursu popołudniowego, czyli proszę Państwa.
2: Ani tak, ani nie. Ani oczywiście w Radiu Pogoda.
3: Edycja specjalna.
1: Jak się cieszę, że się Państwo nie wystraszyli. Naprawdę było sporo zgłoszeń, a oddzwoniłam do Pani Agnieszki z Katowic, tak? Pani Agnieszko, dobrze zrozumiałam?
4: Tak, z Katowic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, Pani Agnieszko. Czyli
4: witam również.
1: Przypominam, tych trzech słów nie można używać dzisiaj wyjątkowo, bo to ostatnia edycja tego konkursu przed wakacjami. Czyli nie może Pani użyć słowa dobrze. Tak, nie i oczywiście, odpowiadając na 5 moich pytań. I na dodatek muszą to być dobre odpowiedzi i musi Pani się zmieścić w czasie 30 sekund. Proste, prawda, Pani Agnieszko?
4: Postaram się wydolić, zobaczymy.
1: Dobrze, ja myślę, że teraz wszyscy słuchacze trzymają za Panią kciuki. Przypomnę, że ma już Pani karty do gry Radia Pogoda, a walczy Pani o książkę Carly Montero, Dziewczyna z mgły. To co, zaczynamy?
4: Dobrze. Możemy lecieć z tematem, jak najbardziej.
1: Dobra, uwaga, czas, start. Czy na wakacje można wyjechać w góry?
4: Można.
1: Czy w Radiu Pogoda można usłyszeć przebój piechotą do lata?
4: Można.
1: Czy piosenka Chałupy Welcome Tu opowiada o lecie?
4: Opowiada.
1: Czy w letniej piosence Wałów Jagiellońskich Monika jest dziewczyną rolnika?
4: To dziewczyna jest w innym przedziale zawodowym.
1: Czy lubi Pani wakacje?
4: Uwielbiam.
1: No i brawo, udało się.
4: Bardzo dziękuję.
1: To dziewczyna jest w innym przedziale zawodowym. To była po prostu magiczna odpowiedź.
4: Tak. Jestem już po małych wakacjach we Włoszech. Jestem cała pięknie opalona.
1: O proszę, no to szkoda, że nie mogę tego zobaczyć, Pani Agnieszko. No. To proszę sobie zrobić zdjęcie albo nagrać filmik, jak Pani słucha Radio Pogoda i koniecznie nas oznaczyć. To my z przyjemnością pokażemy tą opaleniznę u nas na Instagramie i na Facebooku. Dobrze?
4: Dobrze. Mogę jak najbardziej zrobić zdjęcia, bo ja jestem właśnie od małego, jak murzynek mamusi opalam.
1: O, no to koniecznie w takim razie. Pozdrawiam serdecznie Pani Agnieszko, gratuluję.
4: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście całą grupę z radia. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Ani tak, ani nie. Ani oczywiście w Radiu Pogoda.
3: Edycja specjalna.

oprzeć się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki.

0: w uszach. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Pytają państwo, czy w czasie wakacji w pogodnym popołudniu będzie jakaś zabawa, czy można będzie wygrywać nagrody? Będzie, proszę państwa, nowy konkurs, taki szybki, polegający na skojarzeniach. Szczegóły oczywiście poznają państwo już w poniedziałek, ale już dzisiaj serdecznie zapraszam. Za 21 minut, godzina 17, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy w drodze, bo też państwo dzwonili i mówili, że gdzieś tam jadą z rodzinką, także serdecznie pozdrawiamy, życzymy bezpiecznej podróży. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda, bo jeszcze przed 17:00 między innymi Puste koperty Piotra Szczepanika czy Love Me Tender Elvisa Presleya.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Została ostatnia reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Zaczyna się robić tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast i na drogach prowadzących do kurortów. Utrudnienie na A2, odcinek Łódź-Łowicz w kierunku Warszawy. Zderzenie 4 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienie jeszcze może potrwać co najmniej do 17, pewnie trochę dłużej.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Została ostatnia reklama.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
15: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie. Za chwilę do nich wracamy, ale na razie czas na wiadomości. Jest 17.
16: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
17: Mamy po pierwsze kompas, jutra zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
16: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
18: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
16: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów rannych, zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Mananciają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków, początek turnieju w poniedziałek.
1: Pogoda.
16: Dzisiaj już w przeważającej części kraju powyżej 30 stopni. W nocy temperatura spadnie delikatnie poniżej 20, a jutro 31 na północy Polski, 35 w centrum, podobnie w górach, na zachodzie 37, a w niedzielę jeszcze kilka stopni więcej, nawet do 41 na zachodzie Polski.
15: No to chłodno i zimno się będziemy, proszę Państwa, pozdrawiać dla równowagi. A jak Państwo chcą wiedzieć, jak przetrwać te upały i jakie są objawy przegrzania organizmu, to można o tym przeczytać na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Zaczynamy kolejną godzinę pogodnego piątkowego, już wakacyjnego można powiedzieć, popołudnia na antenie Radia Pogoda. Za godzinę ruszy też nasza tradycyjna piątkowa potańcówka, a na razie Violetta Villas, Przyjdzie na to czas i Andrzej Dąbrowski. Show by night.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: jakby tak zamknąć oczy i sobie wyobrazić tą Interparty, to może i człowiekowi trochę chłodniej się zrobi. Show by Night, Andrzej Dąbrowski przed momentem w Radiu Pogoda. No właśnie zimą szalejemy nocą, żeby się rozgrzać, a latem też Show by Night, bo kiedy w ciągu dnia upały, no to wszyscy wychodzą nocą na spacer. Ja to obserwuję na swoim osiedlu. Proszę Państwa, jak zachodzi słońce, to nagle rodziny zaczynają wychodzić na spacery, ludzie wychodzą na rower i tak to trwa mniej więcej do północy. No i to jest bardzo zdrowe, bo wtedy zdecydowanie temperatura jest lepsza do wytrzymania, ale nie tylko my cierpimy z powodów upałów, także i zwierzęta, więc nie zapominajmy wystawić im gdzieś tam wody na zewnątrz i w ogóle dolewać im wody. Pan Mirek, z kolei nasz słuchacz spod Warszawy, obserwuje dwójkę bocianów, Jasia i Małgosię, i tak donosi o tym, co się dzieje w ich gnieździe.
1: To obserwuje Jaśka i Małgosię. Oni mają tutaj przekichane przy tej temperaturze. Gniazdo na wysokości około 12 metrów, zero cienia i tak siedzi na zmianę, jak nie jedno, to drugie, i machają tymi skrzydłami, zasłaniają własnym cieniem, że bardzo im współczuję. A jest dwójka, jak obiecałem, że zadzwonię, pochwalę, jest dwójka, których pochciłem, że tak powiem, Jacek i Agatka. Niskie wody nastawiłem, taką po dzieciach jeszcze. Panienkę, może nie niskie, panienkę taką, no i korzystają z tego. Pozdrawiam pani Mioniczko, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Tak jest, ja też pozdrawiam, i właśnie ta wanienka, ta woda, to jest właśnie teraz zwierzętom potrzebne. Czyli Jaś i Małgosia, jak Państwo słyszeli, mają dwójkę dzieci, Jacka i Agatkę. No proszę. A to piosenka dla fanów Mundialu, grupa Skiflowa, no to co?

0: w Radiu Pogoda. Proszę zostać z nami na wakacje. Już w poniedziałek rusza nasza wakacyjna ramówka. Opowiem Państwu już za kilka minut o naszym sztandarowym, kultowym już można powiedzieć, wakacyjnym konkursie i co można będzie wygrać. Ale zanim ruszy wakacyjna ramówka, no to jeszcze weekend przed nami, ostatni przedwakacyjny. Oczywiście koncert życzeń Roberta Janowskiego. No i program Świnki 3. W zeszłym tygodniu Świnki świętowały setny odcinek, odpowiadały na pytania słuchaczy, między innymi i takie.
1: Którą ze 100 audycji zapamiętacie na kolejne 100 lat?
2: Ja postaram się z tego wybrnąć. Nie zapamiętam żadnej. Będę pracował nad tym, żeby zapamiętać na przykład 115.
3: A ja zapamiętam optymista. Tą, którą będziemy robili, mając po 100 lat.
2: To słuchacze tego nie wytrzymają, jak ale już teraz takie robimy dziwne
3: słuchaczom
2: rzeczy.
3: Słuchaczom też życzymy, żeby byli razem z nami i tej setki dożyli.
4: A ja mam prośbę do szefostwa, żeby puściło nam kiedyś pierwszą audycję i temu zapamiętam.
3: To ja też do szefostwa jeszcze mam prośbę, żeby nam podwyższyła stawkę.
2: O 100, nie? To jest okazja.
4: O 100, dobry pomysł.
0: No to od jutra już o 101, dlatego że jutro 101 odcinek. Świnek 3, Wojtek Pijanowski, Krzysztof Szewczyk, Włodzimierz Jęterski zapraszają między 14 a 16.
5: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Urszula Sipińska o podróżowaniu. No właśnie, przed nami wakacje, okres podróży, wyjazdów, urlopów. Czy chcieliby Państwo dostać takie dofinansowanie w postaci 2000 zł na wczasy marzeń? Bo to będzie główna nagroda tygodnia w naszym kultowym wakacyjnym konkursie, czyli Funduszu Wczasów Pogodowych. Już 10. edycja tego konkursu na naszej antenie startuje w poniedziałek. W poniedziałek dwie osoby, dwójka słuchaczy zmierzy się na antenie Radia Pogoda. Będziemy sprawdzać, czy Państwo rozpoznają nasze najpiękniejsze melodie. No ale żeby te osoby pojawiły się na antenie, no to musimy mieć zgłoszenie od Państwa, więc zapraszamy serdecznie do 10. edycji Funduszu Wczasów Pogodowych. Przypomnę, nagroda tygodnia to aż 2000 zł na wczasy marzeń. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową. Tam Państwo znajdą formularz zgłoszeniowy. Wystarczy opisać swoje wymarzone wczasy, napisać swoje imię, no i oczywiście numer telefonu do siebie. No a potem tylko czekać, kiedy Piotrek Sporakowski do Państwa zadzwoni. Fundusz Wczasów Pogodowych codziennie na naszej antenie między 12 a 13.

0: Mnie też szóstka z plusem. Bardzo mnie cieszy to świadectwo, czyli przechodzimy do następnej klasy. Super. A propos do tańca porywanie, to już o godzinie 18 rusza nasza tradycyjna piątkowa pogodna potańcówka. Już teraz zapraszam. Życzę Państwu przyjemnego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Monika Tarka.
1: Autopromocja.
2: Profesjonalizm. Najwyższe kompetencje. I dystans. Czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
4: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
2: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komana.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Kolizja czterech samochodów na A2 pod Poznaniem. Odcinek Poznań-Komorniki, Poznań-Luboń w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne.

0: w stronę Warszawy ruch jest mocno utrudniony. Potężny wypadek pod Wrocławiem. 5 osób rannych, zderzyło się 5 samochodów osobowych. Odcinek Wrocław-Zachód, Wrocław-Lotnisko. Zablokowany kierunek w stronę Warszawy.
1: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy top. Różne

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: To jest Radio Pogoda o godzinie 18:00. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
9: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raport NIK-u. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni w niedzielę. Na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości, mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
11: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu. Także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj, przygotowani na to, co nas czeka.
9: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić. utchnić.
12: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak no, będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo no nie narzekam. Nie narzekam.
13: No w sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
9: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Magda Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Mai Chwalińskiej będzie Mananchaya Savankieł. Ponadto Iga Świątek, Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Frank z Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei MT Melsungen i Vardar Skopje.
10: Pogoda.
9: Tej nocy lekka ulga, temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a jutro około 35 w całym kraju. Najgoręcej może być na zachodzie Polski, nawet do 37. I to oczywiście w cieniu, na słońcu znacznie więcej. W niedzielę około 40.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.

0: Mamą, która ma nietrzymanie moczu, myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Została ostatnia reklama.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Zaczynamy wakacyjne wyjazdy tłoczno na drogach wyjazdowych z większych miast, a do tego gorąco. Pijmy wodę, używajmy klimatyzacji, to pomaga w koncentracji, bo mamy wypadki. 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia, 5 osób zostało rannych. Zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Służby zalecają objazd, utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
14: Sponsorem programu był Dekar, dealer Renault oferujący Renault Captur w wersji hybrydowej, benzynowej lub LPG. Dekar.pl.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: Słuchajcie, Radia Pogoda, jest godzina 19. Trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
10: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
12: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
10: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
13: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
10: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
14: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
10: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
13: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
0: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
10: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Stawką będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. O 21:00 zagrają także Senegal z Irakiem. W nocy natomiast o 2:00 zagrają Urugwaj z Hiszpanią i Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską, a o 5:00 Egipt z Iranem i Nowa Zelandia z Belgią. PZPN zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech podejmie Górnika ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP.
11: Pogoda.
10: W nocy temperatura delikatnie spadnie poniżej 20 stopni. No a od jutra już ekstremalne upały. Od 31 na północy, właściwie północnym wschodzie, do 37 na zachodzie Polski, w centrum 35. Niedziela jeszcze kilka stopni gorętsza, nawet do 42.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój. Cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
11: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Została ostatnia reklama.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Została ostatnia reklama.
22: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
23: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: dziwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drze. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek, z jego roz krzepnie kłos, więc się dzieje.
1: Radio Pogoda.
2: Trochę inny od

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kolejne mecze Mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Paliż, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odbiera siły i skraca życie. Ale nie musi tak być. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
1: Została ostatnia reklama.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.

Tak ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Kolejne mecze Mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
19: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama. Well, it's one for the money.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Wskazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.
2: Cichnie gwar wieczór.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Marianna.
1: Marianna z bijącym sercem.
0: Marianna.
1: Marianna. Biegnie znów nad morzem.
0: Marianna.
1: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: czy blysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby